Twierdzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

Lego. Lego. Lego.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Lubię

0: To jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale

nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa staromiejska. 29,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
10: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
11: Volkswagen.
12: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Wisk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: jak sobota to.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
20: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
21: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
22: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
21: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
23: Skoda.
24: Po reklamie.
25: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
26: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Audycja Posesja, która w tym roku szkolno-radiowym zmieni nieco swoje oblicze, swoją strukturę i w ogóle pomysł na tę audycję, ponieważ nie będziemy już zapraszali przedstawicieli każdego z klubów radnych Konińskiej Rady Miasta, a dyskutować, rozmawiać będziemy w nieco węższym gronie. Będziemy starali się, aby byli to radni, którzy zasiadają w klubach w jakiś tam sposób opozycyjny, bądź w niektórych kwestiach różnią się zdaniem. I tak Emilia Wasielewska. Klub Radnych Wspólny Konin cały czas nie wybierasz się do Koalicji Obywatelskiej.
27: Dzień dobry, nie wybieram się.
26: Okej, okay. I do partii politycznej też?
27: Też nie.
26: Póki co? Czy w ogóle? Nigdy. To się okaże.
27: W życiu się mówi nigdy, nie mów nigdy. Dzisiaj mówię nie. Kategorycznie nie.
26: Ale nie palimy mostów. I jest Krystian Majewski, także Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
28: Dzień dobry.
26: No i pierwszy temat, właśnie, jeszcze o tym nie powiedziałem, że tematy będą takie, które były najbardziej popularne, jeżeli chodzi o wypowiedzi i dyskusje na ostatniej sesji Rady Miasta, ale także tematy będą takie, które być może na sesji się nie pojawiły, za to są istotne z punktu widzenia mieszkańców naszego miasta, więc na początek do sesji, tak jak się Państwo domyślają, wygaszenie mandatu radnej Urszuli Maciej. Ciaszek, radni zagłosowali za tym, także dwoje obecnych radnych tutaj u mnie w studio również zagłosowaliście za tym wygaszeniem. Powód, to może powtórzę tak pokrótce. Chodzi o to, że radna jest radną, decyduje o tym, jak będzie wyglądał budżet miasta Konina, głosuje za budżetem, jest także prezeską stowarzyszenia, które dostaje od miasta pieniądze na realizację różnych zadań. No a występuje również trzeci podmiot, czyli firma radnej, która później wykonuje usługi dla tego stowarzyszenia. No i pieniądze są przekazywane ze stowarzyszenia do tej firmy, czyli do radnej. To był taki powód, który wywołał tę dyskusję. Tak naprawdę problem zgłosił prezydent Konina Piotr Korytkowski. Krótki komentarz na ten temat z waszej strony. Dlaczego zagłosowaliście za? Może Krystian.
28: Dla zdrowia lokalnej demokracji, dla zdrowia życia publicznego, dla przejrzystości życia publicznego, ale też dla dobrego imienia pani radnej Urszuli Maciaszek, dobrze się stało, że Rada Miasta zachowała się tak, a nie inaczej, że zagłosowała za odwołaniem, za wygaszeniem jej mandatu, ponieważ ewentualna obrona ze strony Rady mogłaby zostać źle odczytana przez mieszkańców Konina, mogłaby zaburzyć zaufanie do instytucji publicznych, mogły pojawić się podejrzenia, że radni w jakiś nieładny sposób kryją siebie nawzajem, a gdy pojawiają się takie wątpliwości, to przestrzenią do obrony swojego dobrego imienia jest sąd, a nie Rada Miasta. Jeżeli pani radna uważa, że są jakieś wątpliwości prawne, jest teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny, ewentualnie Naczelny Sąd Administracyjny i tam może bronić swoich racji.
26: Ale przed radą argumenty. Też broniła.
28: To prawda, broniła. Ja tych argumentów nie uznaję za słuszne. Ja się z nimi nie zgadzam. Uważam, że pieniądze publiczne, nieważne czy są w budżecie miasta, czy są na koncie stowarzyszenia, są pieniędzmi publicznymi, a takie niejasne powiązania finansowe, nie bez powodu istnieje artykuł w ustawie o samorządzie gminnym, który zabrania radnym prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego. To ma bronić lokalną demokrację przed powiązaniami z władzą wykonawczą. Rada Miasta ma również funkcję kontrolną wobec prezydenta, dlatego powinniśmy być w przypadkach takich niejasności bardzo stanowczy. I tu nie chodzi o to, czy ktoś jednego radnego lubi lub nie lubi, czy jest z takiej czy innej opcji politycznej. To są zarzuty, które mogą po prostu obniżyć zaufanie do instytucji publicznej, do lokalnej demokracji, a tego chyba nie chcemy wszyscy. Nieważne, czy reprezentujemy Koalicję Obywatelską, Prawo i Sprawiedliwość, Wspólny Konin, czy inne kluby w Radzie Miasta Konina.
26: Radna Emilia Wasilewska.
27: No potem, co pan redaktor powiedział i kolega radny z odmiennej opcji politycznej, tak naprawdę niewiele można dodać. Bo tak, to prawda, zagłosowałam za wygaszeniem radnej mandatu. Z prostej przyczyny. Radna oczywiście się tłumaczyła, bo na każdej możliwej, przy każdej możliwej okazji, którą jakby daliśmy jako radni wielokrotnie na Komisji Spraw Społecznych, na Komisji Rewizyjnej, na Komisji Statutowej. I bardzo dobrze, że jakby jej głos też wybrzmiał, bo ma prawo do obrony i ma prawo też do swojej własnego zdania, do swojej własnej opinii, ale tak jak Krystian powiedział, no tak naprawdę teraz tak naprawdę droga ostatecznej decyzji została otwarta, bo uważam, że nawet jeżeli my byśmy nie zagłosowali za wygaszeniem tego mandatu, to przechodzi na, że tak powiem, w decyzję wojewody. I my po prostu rozpoczęliśmy ten cały proces. I tak naprawdę uważam, że cała sprawa zakończy się ostatecznie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Jestem przekonana, że pani radna przejdzie przez całą ścieżkę odwoławczą i ma do tego prawo. My nie jesteśmy ani sędziami, my nie jesteśmy ani prokuratorami, ale mamy takie kompetencje w swojej radzie, jeżeli widzimy przesłanki do możliwości nagięcia prawa, bądź też mamy jakieś niejasności, to my z tych możliwości także jako radni możemy korzystać i powinniśmy korzystać. Nie zawsze jako radni bronimy swoich radnych. Można spojrzeć w przeszłość. Niektórzy radni, którzy nie mieszkali w Koninie, nadal utrzymywali swoje mandaty, i bo głosowania po prostu w ten sposób wychodziły. No tutaj większość radnych zdecydowała się zagłosować za. W tym między innymi ja.
26: Sprawa jest niezwykle skomplikowana prawnie, to prawnicy potwierdzili, w tym prawnik obecny na sesji Rady Miasta również, jaka w ogóle jest szansa, że Wojewódzki Sąd Administracyjny, no być może potem Naczelny Sąd Administracyjny faktycznie przyznają rację Radzie Miasta.
28: Moim zdaniem te szanse są bardzo duże, ponieważ każda ta sprawa jest rozważana przez sąd indywidualny ze względu na sam charakter obrotu w gospodarce pieniądza. To, czy radny ma świadomość, że dotacja pochodziła z funduszy publicznych, czy nie miał świadomości. Przecież możemy wyobrazić sobie taką sytuację, w której radny miasta Konina, czy radny jakiejkolwiek gminy nie ma pojęcia, że usługa, którą wykonuje, a jest ona zlecona przez jakieś stowarzyszenie, ta dotacja pochodzi z budżetu gminy i wtedy sąd rozpatruje taką sprawę indywidualnie. Ale w mojej ocenie tutaj radna miała świadomość, że te pieniądze pochodziły z dotacji, pochodziły z budżetu miasta. No i sąd oczywiście to rozpatrzy, ale w mojej ocenie ta sprawa jest prawnie przesądzona.
26: czyli już w USA, tak? Potwierdzi i będzie moim odwołanie zdaniem, do NSA?
28: Moim zdaniem NSA utrzyma ewentualny wyrok w USA. Ja oczywiście nie jestem prawnikiem, ale czytałem wyroki, które zapadały w tych sprawach i one zawsze miały taki charakter indywidualny ze względu na indywidualny charakter obrotu gospodarczego. Czy pieniądze poruszają się w gospodarce w różny sposób i to zawsze trzeba indywidualnie rozpatrzeć, dlatego tych wyroków jest dużo i one są niejednoznaczne, bo tego nie da się jednoznacznie określić, ponieważ materia gospodarcza jest skomplikowana i obrót tych pieniędzy jest skomplikowany. Ale istota i duch tego przepisu jest taki, że radny nie może wykorzystywać mienia komunalnego na cele gospodarcze i ten przepis jest bardzo ważny dla lokalnej demokracji, dla lokalnej praworządności i myślę, że tutaj wyroki będą nie na korzyść pani radnej.
0: Bardzo proszę, pani radna. Potwierdzamy znów, tak?
27: Znaczy, ja nie jestem sędzią. Rzeczywiście każda sprawa jest indywidualna. Wiele jest przeróżnych przesłanek. Wszystkie wyroki z którymi mogliśmy się zapoznać podczas naszych posiedzeń i rozmów z radną Urszulą Maciaszek, rzeczywiście wskazują na niejednoznaczność i decydują tak naprawdę niuanse. Natomiast jakby przeglądając dokumenty, które jako osoba, która jakby też zwołała posiedzenie, jakby też musiała wziąć odpowiedzialność za całą tą procedurę po rezygnacji przewodniczącego Wiesława Sztyńkę, jakby to daliśmy pani radnej możliwość obrony. Rada zagłosowała w ten, a nie w inny sposób. No i teraz tak naprawdę sąd rozstrzygnie.
26: Okej, no a to może potrwać, bo w USA ma co prawda 14 dni, tak, na określenie swojego orzeczenia, ale potem może być odwołanie do NSA i tutaj już limitu czasowego nie ma, więc może to pójść w długie miesiące i w tym czasie radna Maciaszek zachowuje mandat. 100% tak. Swoich uprawnień, obowiązków i tak dalej, tak. I tak dalej. Radny Popkowski na sesji zabrał dosyć długi czas głos zabierał i powiedział między innymi o tym, że to niekoniecznie były te trzy faktury, tak, na 20 tysięcy złotych, ale wcześniej również taki przepływ gotówki właśnie według tego wzoru był. Czy to ma jakieś znaczenie w ogóle dla sprawy? Co wy na to?
28: Żyjemy w państwie prawa i odnosimy się do przepisów prawa, a przepis mówi jasno, że radny nie może prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego, ale może prowadzić działalność non-profit, może prowadzić organizację pożytku publicznego i tego prawo nie zabrania. A co nie jest w Polsce zabronione, to jest legalne, być może jest moralnie dla niektórych wątpliwe etycznie, ale dozwolone prawem. Więc zasadniczo ta sprawa odnosi się tylko do tych trzech faktur, do których są podejrzenia nieprawidłowości, czy nawet w mojej ocenie są one nieprawidłowościami.
26: Czyli głębszej przeszłości już nie badamy.
27: Znaczy, jako radni nie badamy, bo nawet to nie było w przedmiotowym protokole kontroli. Jakby były kontrolowane konkretne dotacje. I jakby nie rozliczamy pani radnej z wcześniejszej działalności. Pamiętajmy, że też pani radna jakby jest bardzo zaangażowaną społeczniczką, która współpracuje z trzecim sektorem od kilkunastu lat, jak nie już kilkadziesiąt. Natomiast działalność gospodarczą ma dopiero od kilku lat. Więc to też nie jest mocno, niektórzy radni mocno wyolbrzymiają teraz to, co być może mogło się zadziać albo się nie zadziać. No na pewno jednego wiemy, że takie nieprawidłowości na pewno nie powinny się zadziać 10 lat temu, bo wtedy pani radna nie miała działalności gospodarczej. I tak, to prawda, była aktywną działaczką, jest nadal aktywną działaczką, była wiceprezeską, obecnie jest prezeską stowarzyszenia, w ramach którego pozyskuje dotacje między innymi z budżetu miasta. Natomiast rzeczywiście statut stowarzyszenia pokazuje, że stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Więc jakby pamiętajmy o tym, że to nie jest rozliczenie kilkunastu, kilkudziesięciu lat jej działalności, tylko tej konkretnej sytuacji, dokładnie tylko i wyłącznie tych trzech faktur, gdzie pani radna pozyskała, jako prezeska stowarzyszenia, pozyskała dotację. I część z tej dotacji w usługach zostały zakupione z jej własnej działalności gospodarczej. Tylko i wyłącznie ten fragment.
0: Czy jeszcze, Krystian, w tej części chciałbyś coś dodać?
28: Nic dodać, nic ująć. Pani radna ma rację.
0: To jest audycja Posesja, która wróciła po przerwie wakacyjnej w nieco zmienionej formule. Stawiamy na to, żeby więcej dyskusji było, bo chyba z tego, co widzimy, faktycznie taka szansa na to jest, gdy jest nas nieco mniej, nie przedstawiciele wszystkich klubów radnych, a prowadzący plus dwoje dzisiaj na przykład radnych, bo wcześniej bardziej oświadczeń wysłuchiwaliśmy niż dyskusji. Powracamy po przerwie, porozmawiamy na temat nowej przewodniczącej Konińskiej Rady Miasta, a także wspomnimy o dwóch problemach, które w naszym mieście pojawiły się. To nielegalnie działający dom seniora w Koninie, a także problem z narkotykami, z używkami, który dotyka w szczególności koniński SOR. Pozostańcie z nami.
25: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
0: Mateusz Krzesiński, powracamy do audycji Posesja w Meloradiu na 99,6 w Koninie. W naszym studio obecni konińscy radni, Emilia Wasilewska, Klub Radnych Wspólny Konin.
27: Dzień dobry.
0: Witam po przerwie, także Krystian Majewski, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
28: Dzień dobry.
0: Zmieniamy teraz temat o ważnej zmianie w Konińskiej Radzie Miasta, która wydarzyła się. Wiesław Sztańkę, jak wiemy, zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady Miasta. W ogóle złożył mandat radnego. Jako przyczynę podał powody osobiste, powody rodzinne. No więc trzeba było wybrać nowego przewodniczącego bądź nową przewodniczącą. No i mamy, już wiemy, Monika Kosińska została tą nową przewodniczącą. Jeżeli dobrze sprawdziłem, to taki wybór nastąpił po raz pierwszy od 30 lat. Tutaj mam oczywiście na myśli, że wybór kobiety na to stanowisko, bo ostatnio przewodniczącą, jako na funkcję przewodniczącej, wybrano Elżbietę Siudaj-Pogodzką w 1996 roku. Tak to dawno było. Poproszę was o komentarz do tego wyboru. Może jeszcze tylko dodam, że było dwóch kandydatów, także Zenon Chojnacki z Prawa i Sprawiedliwości, Monika Kosińska, już jest Koalicja Obywatelska, tak?
27: Tak, już Koalicja
0: Obywatelska.
27: Tutaj
0: ta zmiana nastąpiła. No i takim naturalnym sposobem rzeczy, Krystian, ty głosowałeś na Zenona Chojnackiego, Emilia natomiast na Monikę Kosińską. Tym razem zaczynamy od radnej Wasilewskiej.
27: Tak, to prawda, radna Monika Kosińska została przewodniczącą Rady Miasta Konina. Nie ukrywam, że bardzo cieszę się z takiego obrotu spraw, biorąc pod uwagę, że po rezygnacji przewodniczącego Wiesława Sztańkę, jakby całą organizację Rady, zwołanie posiedzenia i te wszystkie tematy, które w międzyczasie się odbywały, rzeczywiście musiałam prowadzić ja.
0: Byłaś pełniącą obowiązki przewodniczącej, nie dodałem tego. Przez dobry miesiąc.
27: No tak, to trudno nazywać to pełniącą obowiązki, bo jakby byłam wiceprzewodnicząca nadal jestem wiceprzewodniczącą i wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego na czas jego nieobecności.
0: To oczywiste, tak.
27: Więc jakby rzeczywiście bardzo się cieszę z tego wyboru, bardzo się cieszę, że udało nam się wybrać kobietę 30 lat później, więc mam nadzieję, że może w kolejnych wyborach samorządowych prezydentką zostanie kobieta, albo przynajmniej ten skład prezydencki w naszym mieście też zostanie trochę bardziej sfeminizowany, bo też pamiętajmy, że połowa społeczeństwa to jednak kobiety, a jednak do władzy troszeczkę rzadziej sięgamy i po tą władzę i po te stanowiska wyższe rzeczywiście rzadziej sięgamy. Także bardzo się cieszę, że została przewodniczącą, tym samym teraz ona przejęła te wszystkie organizacyjne rzeczy i teraz rządzi przewodnicząca.
0: Krystian, co sądzisz?
28: Naszym kandydatem...
0: No, może o swoim kandydacie najpierw.
28: Naszym kandydatem był Zenon Chojnacki. Głosowałem na niego, tak jak cały nasz klub, to jest oczywiste. Zenek, cenię go od ostatnich wielu, wielu, wielu lat, jest radnym, jednym chyba z najdłużej zasiadających w Radzie Miasta Konina, pamiętającym nie jednego prezydenta, nie jednego radnego, nie jednego przewodniczącego. No, oczywiście jesteśmy klubem opozycyjnym, można było się domyśleć, że przegramy to głosowanie,
26: No tak, do końca chyba wszyscy, znaczy wiele osób pewnych nie było, tak rozmawiając z tymi, którzy obserwowali obrady Rady, no to pewnie wygra Monika, ale zobaczymy.
28: No, są tacy radni, którzy wiadomo jak zagłosują, a tacy, którzy nie wiadomo, to i tak zawsze głosują tak jak powinni. I zawsze głosowania odbywają się w tych ważnych sprawach personalnych, ale też budżetowych, no po myśli koalicji rządzącej miastem, i taka jest demokracja, taka jest natura rzeczy. Tak się po prostu dzieje i nie ma co się obrażać na rzeczywistość. Mamy nadzieję, że będą nam jako klubom opozycyjnym pewne prawa przyznane, pewna możliwość swobody wypowiedzi i sprawiedliwość w wypowiadaniu pewnych kwestii i opinii, bo kto obserwuje przebiegi Rady Miasta, ten wie, że czasami jest bardzo nerwowo, czasami jest trudno zapanować nad salą, ale uważam, że pewna sprawiedliwość w przyznawaniu głosu, w wsłuchiwaniu się w krytyczne opinie opozycji i pewna wrażliwość też na prawa tej mniejszości w Radzie jest bardzo ważna i osobiście liczę na to, że pani przewodnicząca będzie szanowała te prawa klubów nie będących siłami rządzącymi naszym miastem.
26: Monika Kosińska powiedziała w takim bardzo szybkim wywiadzie tuż po wyborze do mikrofonów konińskich mediów, że po pierwsze nie będzie polityki mieszała jako prowadząca obrady do obrad właśnie i w odróżnieniu od swojego poprzednika nie będzie wygłaszała tak często swoich prywatnych opinii.
28: To byłaby zmiana na plus oczywiście. Właśnie między innymi o tym mówiłem. O tym, że pewna równość w dostępie do mikrofonu ze strony radnych jest bardzo ważna podczas przebiegu dyskusji. To nie jest tak, że przewodniczący jest najważniejszym radnym. On jest trochę pierwszym wśród równych właśnie. I ta funkcja jest wielką odpowiedzialnością i pani wiceprzewodnicząca doświadczyła, ile ogromu pracy organizacyjnej pochłania to stanowisko, ale pod względem prowadzenia obrad, pod względem właśnie pewnego dostępu do tego mikrofonu powinniśmy przyjąć zasadę, że traktujemy się tutaj wszyscy sprawiedliwie. I to jest bardzo ważne, bo wielu radnych na sali sesyjnej często czuje się pokrzywdzonych. Inna sprawa, że niektórzy radni no, mają rozwiązły język i czasami pewne argumenty potrafią powtarzać po kilkanaście razy, ale...
26: Ad vocem.
28: Ale nie zmienia to faktu, że mają też do tego prawo i być może tego oczekują od nich ich wyborcy. Każdy realizuje ten mandat tak, jak uważa za słuszne. Jednak bardzo ważne i ja no to uczulam panią przewodniczącą na przyszłość, aby te prawa mniejszości, prawa opozycyjne były w naszym mieście szanowane, bo na tym, na końcu drogi zyskamy wszyscy, bo ta wymiana się swobodna poglądów między, bo często do tych wymian dochodzi, jest bardzo ważna. Tylko w takim zwarciu pewnych idei, pewnych pomysłów, pewnych krytyk to miasto może zyskać, a nigdy nie straci.
27: Jedno można powiedzieć o Monice, to, że zawsze stoi po stronie demokracji, więc na pewno ten głos opozycji będzie wybrzmiewał.
26: I mniejszości też.
27: I mniejszości również, tym bardziej, że można też powiedzieć, że mniejszość właśnie dostała władzę, czyli mniejszość kobieca teraz jest na stanowisku, więc ta demokracja u nas robi się coraz bardziej równa. I rzeczywiście mogę powiedzieć z doświadczenia, że trudno zapanować nad niektórymi radnymi i ich słowotokiem, wypowiedziami, niekoniecznie wypowiedziami merytorycznymi. Ale znając Monikę, znając jej doświadczenie, znając styl jej pracy, wierzę, że na pewno ta demokracja będzie miała się jeszcze lepiej.
26: Przechodzimy teraz do tych dwóch zajawionych przeze mnie kwestii. Nie wiem, czy zdołamy obie omówić. Zacznijmy zatem od problemu z domem seniora, który w Koninie funkcjonował i funkcjonuje cały czas bez wpisu do rejestru wojewody, a więc no po prostu nielegalnie. Ujawniona ta sprawa w reportażu portalu lm.pl. Oglądaliście ten reportaż. Co sądzicie na ten temat? I chciałbym, abyśmy tak spojrzeli na problem szerzej, bo skoro są osoby zdecydowane na to, aby umieszczać tam swoich seniorów, to chyba wynika to z tego, że po prostu takich miejsc w tych legalnych placówkach, nawet tych płatnych, a są to duże pieniądze, jak wiemy, po prostu w naszym mieście, pewnie też w całej Polsce, mocno brakuje.
28: Od kilku lat mówi się o tym, że Polska nie jest przygotowana na proces starzenia się społeczeństwa. No i prędzej czy później, niestety prędzej niż nam się wydawało, pojawiły się w związku z tym problemy. Konin jest modelowym przykładem szybkiego starzenia się miasta i jednoczesnego braku infrastruktury, aby się starszymi osobami opiekować. I jakbym nie był krytyczny wobec pana prezydenta Konina, to miasto sobie z tym problemem nie poradzi, bo my mówimy o ogromnych nakładach finansowych, o ogromnych potrzebach finansowych i o przemodelowaniu w ogóle modelu państwa.
26: To u nas w Koninie będą, są już tysiące ludzi,
28: które potrzebują pomocy, a jednocześnie Polska doświadcza bardzo intensywnego modelu, zmiany modelu społecznego. Rozpadają się rodziny, ludzie żyją w sposób bardzo indywidualny, nastawieni na własną korzyść, na własną karierę. Nie istnieje taka instytucja rodziny znana jeszcze z lat 90., gdzie rodziny wielopokoleniowe opiekowały się sobą nawzajem. Tego modelu już nie ma. I wielu starszych ludzi wpadło w pustkę. Pustkę samotności, pustkę zamkniętych domów na ostatnich piętrach wieżowców na Zatorzu. No i pojawia się alternatywa. Rodzina, która często skupiona jest na pracy, często w dużych miastach, bo to jest też perspektywa mieszkańców Konina, o której ja tutaj nawet u pana redaktora często mówię. Życie i spanie w Koninie, ale praca w dużym mieście. No i nie ma tego czasu na opiekę się nad starszą osobą, no więc przychodzą z pomocą nielegalne ośrodki. I to jest bardzo zła alternatywa, ale to się wydaje jedyna alternatywa dla wielu rodzin. I teraz tak, po pierwsze jest to problem samorządu, ale po drugie jest to problem rządu i ja tutaj apeluję do lokalnych parlamentarzystów, na Boga, spójrzcie na ten problem poważnie, bo państwo, a samorząd w szczególności potrzebuje ogromnego wsparcia, aby przygotować się na wielki krach starzenia się społeczeństwa, bo ten problem będzie z szybkością kuli śnieżnej narastał i tych roczników starzejących się, tych baby boomers jest w Polsce bardzo wiele. To mówimy o naprawdę setkach, tysiącach osób, które będą potrzebowały wsparcia dziennego, ale też często wsparcia całodobowego. My potrzebujemy pielęgniarek, my potrzebujemy terapeutów zajęciowych, my potrzebujemy animatorów czasu wolnego, potrzebujemy infrastruktury, potrzebujemy transportu publicznego dostępnego dla osób starszych i tutaj to jest wielopoziomowy, skomplikowany problem, na którym będzie potrzeba wydać miliardy złotych i Konin sobie z tym nie poradzi. Jestem przekonany.
26: Bardzo proszę, radna Wasilewska.
27: Najważniejsze jest to, że nie radzą sobie rodziny. Miasta zapewniają tą dostępność. Uważam, że miasto Konin akurat jest modelowym miastem, które zapewnia dostępność publicznego transportu seniorom. Natomiast bardzo ważne jest to, że tego typu placówki są w nadzorze wojewody, nie miasta Konina, nie prezydenta. I to jest bardzo istotne, bo my jako miasto, władza miasta nie może zamknąć prywatnej placówki. Nawet jeżeli ona funkcjonuje nielegalnie.
26: Ewentualnie może otworzyć swoją jedną taką małą dom pomocy społecznej.
27: I dobrze wiemy, i dobrze
26: południowej.
27: Wszystko się zgadza, ale bardzo dobrze wiemy, jakie to są olbrzymie koszty, jak dużo osób czeka tak naprawdę na to miejsce, bo profesjonalna opieka nad osobą starszą, która ma choroby przewlekłe, która ma demencję, która nie rozpoznaje siebie, nie rozpoznaje swojej rodziny, nie jest łatwa. I zdecydowanie oczywiście łatwiej jest opiekować się niemowlakiem, ale tego też jesteśmy uczeni, że młodzi rodzice też są uczeni opieki nad małym dzieckiem, ale my jako dorośli nie jesteśmy uczeni i nasze rodziny nie jesteśmy uczeni, jak opiekować się starszą osobą z demencją, z Alzheimerem, która nie rozpoznaje sama siebie. I teraz mając taką osobę w domu, bardzo często rodziny po prostu już nie są wydolne dalej opiekować się. Jeżeli ktoś z państwa miał kiedyś okazję założyć pampersa babci 80-letniej, opiekować się i opatrywać jej odleżyny, do toalety sama nie jest w stanie przejść, albo nawet pomóc osobie starszej, która się przewróciła, bezwładnej, która waży naprawdę zdecydowanie więcej, nie uczą nas ani w szkole, ani nasze rodziny też nie są uczone takich opieki. Dlatego potem rodziny poszukują takich miejsc. Jeżeli nie ma miejsc w placówkach publicznych, które też tanie nie są, szukają jakiejkolwiek alternatywy. I zamknięcie takiego ośrodka nie jest też rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest jakby tworzenie całej systemowej opieki, bo wiele z tych osób mogłoby funkcjonować dalej w swoim własnym środowisku. Ale jeżeli z drugiej strony mieszka ktoś na czwartym piętrze w bloku bez windy, z poturbowanym biodrem, nie jest w stanie przejść, wyjść do apteki, nie wychodzi z tego domu i tylko ta sytuacja zdrowotna się pogarsza.
26: No i podziękuję już teraz, bo nasz czas dobiega końca. Problem związany z narkotykami i z tym, co dzieje się w związku z tym właśnie na Konińskim SOR-ze. Do niego oczywiście wrócimy na naszej antenie, bo on jest pilny i ważny. To była audycja Posesja. Bardzo dziękuję konińskim radnym. Emilia Wasielewska, Klub Radnych Wspólny Konin.
27: Dziękuję bardzo.
26: A także Krystian Majewski, Prawo i Sprawiedliwość.
28: Dziękuję Państwu.
26: I ja również dziękuję. Mówię do usłyszenia. Mateusz Krzesiński.
25: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
26: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na audycję Retroprasówka. Jak zawsze o tej porze w Meloradiu w Koninie Bartosz Skonieczny, portal LM.pl.
1: I właśnie Mateusz Krzesiński, Meloradio.
26: Tak, zgadza się. I będziemy dzisiaj czytali przeglądy konińskie z 1983 roku i z 1996.
1: No to spory rozstrzał, 13 lat. To zupełnie inne rzeczywistości.
26: Ale zarazem obie daty dość odległe, 30 i 43 lata.
1: Tak jest, no to ciekawe, co tam wtedy się działo, a wiemy, że czasem potrafiło się dziać.
26: I najpierw 83 rok, zaglądamy do odkrywki. W tych latach właśnie taka rubryczka była, gdzie z przymrużeniem oka Mir tutaj pisał, więc sądzimy, że to Mirosław Jurgielewicz, o różnych wydarzeniach mniej lub bardziej ważnych, a na pewno barwnych, które dotarły do redakcji, być może gdzieś były zasłyszane, być może gdzieś przekazywane z ust do ust. No i tak zaczynamy od nowych zwyczajów PKS-u.
1: Kierowca autobusu PKS kursującego na trasie z Kłodawy do Konina, odjazd z koła o 5.55, nie pozwalał siadać na dwóch pierwszych miejscach pasażerom siadającym w kole. Jak się można było zorientować, miejsca te były niezajęte od Kłodawy. Kierowca niegrzecznym pasażerom tłumaczył, że są to miejsca służbowe. Aż do przystanku Brzeźnie były zajęte przez kierowcy marynarkę i teczkę. Marynarka i teczka miały wygląd służbowy.
26: No, można. A czasem też się tak zdarza, że wchodzi się do autobusu i siedzi pani, a obok tej pani siedzą wygodniej zakupy na przykład.
1: Tak, a człowiek musi stać na przykład.
26: Tak, dwa miejsca są zajęte.
1: No wiesz, no, zakupy muszą być przewożone w odpowiedni sposób, bezpieczne. Jakieś jajka, jogurty się potłuką, będzie maraz. No, a ty masz dwie nogi, to możesz stać, no.
26: Przecież mój kolega kiedyś opowiadał, że jechał autobusem, nie pamiętam, czy chyba MZK i nagle pan był, który miał reklamówkę i ta reklamówka mu się przewróciła i wyleciało kilka martwych gołębi.
1: O, no to przecież była tak niedawno sprawa, że całkiem niedawno, że tam jakiś gościu łabędzia złapał ją z kubeł chyba, nie? W Koninie.
26: No to kiedyś kojarzysz. To Struś był.
1: A Struś to tak, to słynna historia, tak, ale to takie, sprzed lat. Nie wiem, czy jakiś naśladowca, to w wakacje chyba było, że właśnie.
26: A, to nie kojarzę.
1: Tak,
26: nie
1: czy na wiosnę, już nie pamiętam, ale było właśnie, że znaleźli u niego łabędzia oskubanego.
26: To dziczyzna, można tak powiedzieć, że... No,
1: ja wiem, czy to... Ja bym nie próbował jednak.
26: Ja też nie. Nie polecamy. Następny tekścik. Chlebem go chlebem. W co się bawić? Pytał przed laty Wojciech Młynarski. Spieszymy donieść, że piekarze z Gosławickiej piekarni wymyślili nowy rodzaj sportu, nie sportu. Pewnej popołudniowej zmiany zamienili piekarnię w boisko sportowe. Piłką były bochenki chleba. Pierwsze ustalenia pozwoliły stwierdzić, że zawodnicy używali wysokoprocentowych środków dopingujących. Zużyli przy tym kilkaset piłek. Mamy nadzieję, że kompetentne czynniki, którym podlega Gosławicka piekarnia, zechcą w jak najkrótszym czasie zająć w tej sprawie stanowisko.
1: No ale bochenki chleba to tak bardziej pod jakieś, nie wiem, rugby by się nadawały, a nie do kopania. Jak to kopać taki podłużny?
26: No tak, to nawet te okrągłe. Chyba, żeby zlepić dwa takie okrągłe.
1: No, to może by się zrobiła taka piłka.
26: Tymi płaskimi stronami to może by było, ale to i tak nie byłaby kula taka.
1: No, to ewidentnie coś tam musieli zażyć wcześniej, że nie poczaili, że to tak nieporęcznie.
26: No i w ogóle kopać. Tak z chlebem, w naszej kulturze to nieładnie tak się z chlebem obchodzić. Lecimy dalej. Tutaj kronika sportowa. Myślę, że warto powiedzieć i odnotować, jak to wyglądało przed laty, bo w tym roku zmarł Grzegorz Pinkowski, bardzo utytułowany windsurfer z Konina. No i oto właśnie między innymi w 1983 roku odnosił sukcesy. Napisano to na łamach jednego z numerów przeglądu konińskiego z września tego roku.
1: Kolejny piękny sukces zanotował na swoim koncie Grzegorz Szpinkowski, wywalczając Trzebieży na Zalewie Szczecińskim w bardzo trudnych warunkach, na wysokiej fali, tytuł wicemistrza Polski w windsurfingu. Tuż po dowodach reprezentant KWB Konin wyjechał z kadrą na dwutygodniowy obóz na Węgry, tym samym rozmowę z czołowym przedstawicielem tej dyscypliny sportu w kraju, kandydatem na igrzyska w Los Angeles, przekażemy w terminie późniejszym. Proszę bardzo, nie wiedziałem, że się właśnie starał o wyjazd na igrzyska.
26: Ciekawe, jak to dalej poszło, tego nie sprawdziłem, ale sprawdziłem.
1: No nie, chyba nie wyjechał, bo...
26: Bo były zbojkotowane.
1: Aha, no to raz.
26: Przez blok
1: no
26: wschodni właśnie, to Los Angeles było zbojkotowane.
1: Tak.
26: Po Moskwie chyba tak.
1: Znaczy na pewno nie pojechał, no bo ja kojarzę, bo ty na pewno olimpijczyków z Konina i nie było tam Grzegorza Pinkowskiego.
26: To z drugiej strony patrzę.
1: A to ciekawa historia.
26: Los Angeles.
1: Czy rzeczywiście tam kwestie polityczne ten wyjazd mu uniemożliwiły, czy jednak sportowa forma? Bo jak polityczne, to szkoda, bo byśmy mieli jeszcze olimpijczyka jednego.
26: No tak, to prawda. To tyle, jeśli chodzi o sport i wspomnienie Grzegorza Pinkowskiego. A teraz dział sprzedaż. Zobaczmy, co też sprzedawano. Samochody między innymi w 83 roku.
1: No i w pierwszym ogłoszeniu Fiat 125P, ulica Armii
26: 6 tu jest. Może
1: 6,
26: to
1: przepraszam.
26: No. Czyli Maluch.
1: Czyli Maluch z ulicy Armii Czerwonej. Dzisiaj to jest 3 maja
26: chyba. Tak, zgadza się. Syrenę 105, rok produkcji 73, po remoncie kapitalnym w 82.
1: Jest również samochód ciężarowy. Sprzeda lub zamieni jego właściciel na Nysę Żuka z Turku, pan albo pani.
26: No i pojawia się także właśnie Fiat 125P, czyli duży Fiat, rocznik 80, czyli praktycznie prawie że nówka sztuka.
1: Tak. A jest też niżej akordeon. Nie wiem, czy czytać nazwę, może jeszcze produkowana. Ta firma produkuje cały czas akordeony.
26: Możliwe.
1: Tak, ale jest też na sprzedaż.
26: I boksery z rodowodem.
1: Z ulicy Powstańców Wielkopolskich.
26: Tak.
1: Puszczykowo. A to nie od nas.
26: To nie od nas, ale pan się ogłaszał się w Koninie. Najwidoczniej.
1: Tak, jest też działka budowlana o powierzchni 700 m kwadratowych na osiedlu Buczka
26: w Koninie.
1: Oferty do relacji można składać przy placu PZPR 5.
26: Tak, czyli to jest tutaj, gdzie teraz się znajdujemy w tym momencie.
1: Tak.
26: Tylko, że to już się nazywa Plac Niepodległości.
1: Tak. Osiedla Boczka też już nie ma, chociaż tak niektórzy jeszcze mówią.
26: Okej, to teraz sprawdzamy, jak, czy łatwo, czy niełatwo, ile trudu trzeba było sobie zadać, żeby skompletować szkolną wyprawkę w 83 roku. I najpierw może pani Stanisława.
1: Przez cały okres wakacji kompletowaliśmy wyposażenie do szkoły i dlatego moje dzieci mają prawie wszystko. Nie było kłopotów ze szytami. Grube, cienkie, w linię i w kratkę można było kupić ile się chciało. Nawet dzisiaj w Uniwersalu są jeszcze zeszyty. Nie zdołaliśmy kupić tylko farb plakatowych. Znajomi mówili, że kupili, widać ja nie trafiłam na dostawę. Dzisiaj jeszcze pytałam o farby, ale nie ma. Pędzli zresztą też nie ma. To co kupiliśmy powinno starczyć co najmniej na pół roku.
26: I tak było w Kole, a jak było w Turku, pani Teresa powiedziała, że są braki i to duże. Jedynie pod dostatkiem było zeszytów i w tym asortymencie w porównaniu do ubiegłego roku nastąpiła widoczna poprawa. Mówiłam o kłopotach, ale jeżeli pochodzi się po sklepach, można kupić dla dzieci do szkoły właściwie wszystko, poza dresami, strojami sportowymi, trampkami i tenisówkami, których nie ma w ogóle. I jeszcze pani Jarosława z Konina.
1: Zaopatrzenie w końskich sklepach w przybory szkolne uważam raczej za dobre. Jednak by wszystko bez problemu dostać, trochę się nabiegałam. Przezornie gromadziłam przez całe wakacje takie artykuły jak zeszyty, wkłady do długopisów, okładki na zeszyty i książki. Z zakupów jestem zadowolona. Do tej pory mam jedynie kłopot z nabyciem kredek ołówkowych, których na konińskim rynku brak.
26: No i tak to było, że dzieci szły do szkoły bez kredek.
1: Ciężko.
26: Bo kredek nie było w 83
1: roku. Może kolega pożyczy.
26: No i odkrywka kolejna. Zaczynamy od tym razem nie PKS-u, a MZK. Ja, tak? Czy ty?
1: No teraz twoja kolejka.
26: Teraz moja, tak. Pogubiłem się trochę. Zdarza się, że kierowcy autobusów MZK kończący pracę na określonym odcinku wywieszają tablicę z napisem zjazd do zajezdni i pędzą pustymi samochodami do bazy. Takie pojazdy widma można spotkać na trasie z Wieruszewa i wielu innych równie odległych podmiejskich miejscowości, choć w tym ostatnim kursie mogłyby zabierać pasażerów. Tak bywa w innych miastach. Dlaczego nie w Koninie?
1: I taka to łamigłówka, i też łamigłówka to jest tytuł kolejnego artykułu. MZK zafundowały swoim pasażerom rozkłady jazdy rebusy, na rozwikłanie których, czyli minutowych przyjazdów autobusów i uniwersyteckiej głowy za mało. Złośliwcy twierdzą, że a stanowią ich głównie ci, co godzinami wystają na przystankach, że znając punktualność miejskiej komunikacji, w tym szaleństwie jest metoda.
26: Ciekawe, na czym polegały te rozkłady rebusy.
1: Nie wiem, no, to też już nie moje czasy.
26: Tak jest. Anarchia w kinie. Bardzo często o rzeczach wielkich decydują drobiazgi. Takim drobiazgiem, który 28 sierpnia spowodował w kinie Górnik w Koninie rozprzężenie młodocianych widzów, był brak ponumerowanych biletów. Już przy wejściu na widownię rozpoczął się szturm o lepsze miejsca, a później przez cały czas trwania seansu dzieciaki łaziły po sali w poszukiwaniu lepszej widoczności. Przy ogólnie panującym rozgardiaszu, szuraniu nogami, rozmowach, potrącaniu krzeseł, warunków do oglądania filmu nie było. Wszyscy wychowujemy młodzież, uczymy porządku i dyscypliny, o co w tego typu miejscach publicznych nie powinno być trudno, chyba że eksperymentujemy.
1: No ciekawe, że tak to było, że każdy mógł sobie siadać gdzie chce.
26: Tak, i w kinie Górnik w Starym Koninie. I podpisane LG, więc chyba tym razem odkrywkę redagował Lech Gołyński. Tak domyślać się możemy po inicjałach. Przerzucamy dalej, a i tutaj taka ciekawa historia, trochę jak z filmów Barei, czy z Nie lubię poniedziałku na przykład.
1: Tytuł artykułu: najpierw myśleć, potem działać. 19 sierpnia w Supersamie przy Alei 1 Maja w Koninie, około godziny 11, robiąc zakupy, włożyłam do koszyczka m.in. serek homogenizowany i 4 bułki. W siatce miałam ze sobą, była to przejrzysta reklamówka, miałam już jeden serek i bułki, które kupiłam wcześniej przy ulicy Kolejowej. Po dojściu do kasy i zapłaceniu za to, co miałam w koszyczku, poczułam, że ktoś szarpie za moją siatkę. Odwróciłam się i zobaczyłam przy sobie kierowniczkę tego sklepu.
26: Pani ta na oczach wszystkich klientów powiedziała, że nie zapłaciłam za ten serek, co mam w siatce, że go ukradłam. Tłumaczyłam, że ten serek kupiłam wcześniej w sklepie przy ulicy Kolejowej. Kierowniczka nie chciała słuchać, tylko wyrywała mi z ręki siatkę i powiedziała, że musi mnie sprawdzić. Poszłam więc z nią na zaplecze sklepu. Chcąc sprawdzić moją prawdomówność, zadzwoniła do sklepu przy ulicy Kolejowej, żeby dowiedzieć się, czy mają taki towar i z jaką datą. Ekspedientka sklepu na ulicy Kolejowej potwierdziła, że taki towar jest w ich sklepie. Pani kierowniczka dopiero wtedy zaczęła inaczej ze mną rozmawiać. Przepraszała mnie, że się pomyliła i tłumaczyła, że oni mają prawo sprawdzać klientów, że kradną różni ludzie, nawet wykształceni i dobrze sytuowani. Mnie jednak nie interesuje, kto kradnie w ich sklepach. Dla mnie najważniejszy jest mój honor. W oczach wielu ludzi, a może i znajomych, którzy byli tego dnia w sklepie, zostałam po prostu złodziejką. Czy personel sklepu nie mógł jakoś bardziej dyskretnie załatwić ze mną tego problemu? Przecież nie złapano mnie za rękę. Proszę o wyjaśnienie, czy pani ta miała prawa tak się ze mną obejść? No tak, i tak się to wydaje, że to odległe czasy i że Bareja i tak dalej, ale ja opowiem, że mój teściu całkiem niedawno, to było na początku pandemii, czyli no, czasy nam współczesne. No,
1: 6 lat temu.
26: 6 lat temu, ale wydaje. Czasy współczesne. Został bardzo podobnie potraktowany w markecie, gdzie tam taki owad widnieje. Nagle zatrzymała go ochrona, gdy wychodził i został przy wszystkich właśnie pomówiony o to, że otwierał i wyżerał żelki na stanowisku. Naprawdę była taka akcja.
1: No. Teraz chociaż jak wiesz, no jak wżerasz żelki, to może potwierdzenia nie masz, nie? Ale jak już pójdziesz, kupisz w kasie, to chociaż masz jakiś paragon. A latałeś
26: no tak, ale on niby miał na tym stoisku pootwierać i, no, i ponapoczynać i sobie pojeść, czego oczywiście nie robił, jak znam mojego teścia.
1: Kto wie, jakie mroczne sekrety skrywa, może lubi wyżerać żelki.
26: W markecie. W każdym razie no, był oburzony i powiedziałem, że zajmę się jako dziennikarz tą sprawą, taka trochę prywata. Napisałem, próbowałem się skontaktować ze służbami prasowymi tego marketu, ale market mnie totalnie olał. Także.
1: No tak to jest właśnie z dużymi koncernami. Kiedyś widzisz, była pani kierowniczka, to można było ją pociągnąć do odpowiedzialności, a teraz to tam się przebija przez te wszystkie infolinie, gdzieś tam maile wysyła, jakieś reklamacje zgłasza i to zanim tam coś uzyskasz, to...
26: Fakt, że wybuchła potem pandemia, i bo to było dosłownie jakoś tuż przed i no jakby pewnie inne sprawy były istotniejsze i ważniejsze, no ale nigdy odpowiedzi nie uzyskałem, a no takie przykre wspomnienie mój teściu z tego sklepu.
1: Ale też trzeba powiedzieć, że żelkowym skrytożercom mówimy stanowcze, nie?
26: Stanowcze, tak, tak, tak. No zwłaszcza, że za dużo też żelków jeść nie można, bo mają w sobie dużo cukru.
1: No tak, mogą zaszkodzić.
26: I żelatyny też.
1: Z żelatyną też była jakaś historia. Pamiętasz, w latach 90. jak była ta choroba wściekłych krów?
26: A, tak, takiego, tak, tak było.
1: Tak się działo, że tam właśnie bano się jeść żelatynę przez to.
26: I wszystko, co od krowy pochodziło. To jest Retroprasówka w Meloradiu w Koninie. Powracamy po przerwie. Zostańcie z nami.
2: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
26: Powracamy do retroprasówki w Meloradiu. Bartosz Skonieczny, portal LM.pl.
1: I Mateusz Krzesiński, Meloradio.
26: Dzisiaj cały czas czytamy przeglądy konińskie z 1983 roku. Później przejdziemy do roku 96. I kolejna odkrywka.

0: wylewano, nie marnowano.
1: Taki, nie?
0: Tylko jeszcze coś z niego robiono.
1: Tylko może nie w ubikacji koniecznie.
0: Może nie w ubikacji. Tym bardziej, że pamiętamy, jak ubikacje wyglądały w czasach PRL-u, tak. Jeszcze w latach 90. Dość tragicznie.
1: No, chociaż nawet dzisiaj bym nie chciał chyba iść zaraz ubikacji.
0: No w sumie nie, w sumie nie. W jednym z konińskich PGR-ów przyjęto niedawno do pracy nowego traktorzystę. Pierwszego dnia pracy miał siać rzepak. Zaczepił przygotowany siewnik do ciągnika i pojechał w pole. Jeździł po nim równiutko i sumiennie parę godzin. Zaniepokojeni, że nie przyjeżdża po nowe porcje nasion, współtowarzysze pracy ściągnęli nowicjusza wreszcie z pola i ze zgrozą stwierdzili, że siewnik jest nadal pełen nasion. Coś ty zmajstrował, baranie, wykrzyknął któryś. Przysięgam, że niczego przy siewniku nie dotykałem, odpowiedział nowy. Rzecz w tym, że aby siać, winien był przełożyć dwie dźwignie, no czyli w sumie dotknąć. Czynność tak prosta, że nikt nie pokwapił się mu o tym powiedzieć.
1: No czasem takie oczywiste rzeczy są właśnie, mogą być zaskakujące, jak ktoś zaczyna pracę.
0: Ale sumienny był.
1: No, jeździł twardo tam.
0: Kilka godzin jeździł. Po polu. Okej, rekord teraz.
1: Słynny brytyjski Guinness notuje różne rekordy. Zapewne tego nie przyjmie, ale warto odnotować go dla naszych regionalnych statystyk. Otóż kartka pocztowa z Pogorzelicy nad morzem dotarła do adresata w Kolinie już po jednym dniu. Natomiast podobna przesyłka ze Ślesina potrzebowała aż 8 dni. Jest rekord? Jest.
0: No proszę. Jak to dzisiaj z pocztą? Czy szybciej działa? Nie wiem, czy korzystasz jeszcze?
1: Nie, już kartek, to już nie pamiętam, kiedy, chyba jak byłem dzieckiem jeszcze, może wysłałem jakąś, jak byłem na jakimś obozie do rodziców, ale potem już nie.
0: Potem już nie.
1: Teraz tylko jak chyba jakieś dokumenty trzeba przesłać, to tylko się korzysta.
0: Z poczty, czy też z kuriera się korzysta w sumie, nie?
1: No, no ja akurat z poczty, bo bliżej.
0: Okej. Okay. No dobrze, to teraz kolejne tutaj... O, tu fajny tekścik taki, blisko Konina, bo w Golinie, z Goliny pani pisze. Dlaczego od dłuższego czasu zamknięte jest Rożno przy dworcu PKS w Golinie?
1: Rożno?
0: Rożno, tak. No Rożno, na którym można było, były pewnie kurczaki pieczone i...
1: A nie Rożen?
0: Rożen, Rożno? Rożno czy Rożen?
1: Ten Rożen jest chyba na tym Rożnie.
0: No tak.
1: A może, może się mylę, nie wiem.
0: To szybko to sprawdzamy i faktycznie miałeś rację, Rożen, nie Rożno.
1: No, może to był taki nowy wyraz wtedy.
0: Może tak.
1: Może jeszcze tak nie znamy go dobrze.
0: W każdym razie właścicielka codziennie przejeżdża przez Golinę, ale tylko po to, żeby dojechać do punktu skupu ziemniaków, gdzie pracuje. Ma, Rożna nie otwiera. Mąż, który właściwie prowadził Rożno, Rożen, zajmuje się dowożeniem żony do pracy i z pracy. W ubiegłym roku było to samo. Jeżeli prowadzenie Rożna się nie opłaca, to lepiej zamknąć je w ogóle. Niech ludziom nie psuje nerwów tabliczka zamknięte, przepraszamy. Przy tegorocznych upałach przydałaby się koło dworca punkt, z napojami chłodzącymi.
1: To może to nie był Rożen, tylko może to coś innego znaczyło, to Rożno, skoro napoje chłodzące. Ja wiem, że tam też sprzedawano zazwyczaj, nie? Jakby, przynajmniej te
0: żeby
1: Rożny,
0: popić.
1: Które ja kojarzę, no taki kurczak, to ten picie też było, nie? Ale ciekawe.
0: No ciekawa
1: sytuacja. Jakieś było dużo tych właśnie Rożnów, Rożen, tak. Rożenów. No, jadło się te kurczaki, dobre były.
0: I one były wtedy takie w dość atrakcyjnych cenach. Ja pamiętam, że kiedyś mój tata mówił, że to w sumie takie najtańsze żarcie na mieście.
1: Tak, no.
0: Żeby kupić kurczaka.
1: No, kurczak,
0: ale z tego co wiem, to już teraz chyba te ceny są...
1: No i w ogóle nie kojarzę, mało takich punktów, nie kojarzę w ogóle.
0: No są, no nie, tam... nie powiem gdzie, bo będzie krypciocha, kryptoreklama, nie
1: to
0: mogę powiedzieć,
1: po audycji,
0: ale to ci powiem, no,
1: kupię,
0: no. To sobie kupisz, bo na pewno wiem, gdzie jeden taki punkt działa. W każdym razie, no masz rację, że kiedyś ich było zdecydowanie więcej. No i tutaj Konińskie w latach 83-85, mieszkania, proszę bardzo, ambitne cele, które były realizowane w tamtych latach.
1: 6590 mieszkań planuje się oddać do eksploatacji w latach 1983-85. Jak przewiduje plan społeczno-ekonomiczny województwa, w omawianych latach budownictwo mieszkaniowe uspołecznione wybuduje 3537 mieszkań. W ramach budownictwa komunalnego przewiduje się zrealizowanie 139 mieszkań w Kłoninie, Kole, Turku, Słupcy, Podaje, Przedczu Dobrej i Wilczynie. 1316 mieszkań otrzymają lokatorzy z budownictwa zakładowego.
0: No i proszę, można było budować dla ludzi mieszkania? I one faktycznie były budowane.
1: Tak, i do dzisiaj stoją.
0: Bo do dzisiaj stoją. A dzisiaj tylko deweloperzy mogą to robić w takich cenach, że nikogo na to nie stać, a już na pewno młodych ludzi zakładających rodziny. No i potem pytanie, dlaczego nie ma rodzin, nie ma dzieci. No może właśnie dlatego.
1: Tak, ale co ciekawe, to też dalej jest, że było też realizowane budownictwo jednorodzinne. Czyli nie to, że sobie sam budowałeś chatę, tylko tobie budowali,

0: byś kupić co najwyżej, jak no rozumiem. Tak. Albo dostać przydział.
1: Albo dostać właśnie przydział. I można było wtedy rodzinę zakładać. Co prawda, no wiadomo, że te warunki były gorsze niż dzisiaj w tych komercyjnych. No ale było to M jednak. Jednak to M było. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o rok 1983. Teraz przenosimy się do września 1996. To czasy, które ja już pamiętałem. Miałem 10 lat i ty też już chyba zacząłeś coś tam rejestrować, nie?
0: 3 lata miałem, więc jakieś tam przebłyski. No ale coś tam się pojawiało. Może jeszcze nie z życia politycznego, ale coś tam człowiek już jarzył.
1: Derby konińskie, kabaretowe, które wspominamy dzisiaj z takim rozrzewnieniem, że były takie fajne i świetne i super. No w latach 90. już do końca, chociaż jeszcze wtedy były, nie zawsze można było je ocenić wyłącznie pozytywnie, bo mamy tutaj taki artykuł pod tytułem Średnie derby kabaretowe.
0: Tradycją większości końskich derbów był padający w ich trakcie deszcz. Tym razem tradycji nie stało się zadość. Szkoda tylko, że poziom nie był najwyższy.
1: Derby konińskie dla najlepszych artystów kabaretowych to okazja na zaprezentowanie swych nowych programów i natychmiastową ich weryfikację przed publiczność. Niestety okazało się, że większość artystów robi niewiele, jako że żarty niektórych były mocno odgrzewane.
0: Publiczność lepiej bawiła się przy Krzysztofie Dałkrzewiczu, który w swoim stylu, subtelnym, politycznym dowcipem pokazał, że rozbawianie publiczności nie musi się odbywać poprzez obrażanie polityków. Pod tym względem niezły był jedynie Jerzy Kryżak. Podobno podobał się również kabaret Otto, bazujący obecnie raczej na chwytliwych piosenkach i osobliwym, nie do wszystkich trafiającym poczuciem humoru.
1: Publiczność konińska jest wymagająca. Przekonał się o tym duet Paweł Dużewski i Cezary Pazura oraz Barbara Brzesińska. Przy ich występach na widowni pojawiły się gwizdy. Całkiem nieźle wypadł za to mniej znany kabaret Koń Polski. Niektórzy doszli być może do wniosku, że przyszedł czas na nowe.
0: Impreza wypadła średnio. Organizatorzy nie spisali się chyba najlepiej, skoro upewniono, że Jerzy Kryszak musi wracać do domu, bo nie zapewniono mu noclegu. Zgrzytem było również wpuszczanie publiczności do amfiteatru. Początkowo czyniono to jedną bramką, przez co utworzył się gigantyczny korek. Dopiero po karczemnej awanturze otwarto pozostałe wejścia.
1: Kto nie poszedł na derby, chyba nie miał czego żałować. W drugim programie TVP o północy rozpoczęła się noc kabaretowa. Jej poziom był ponoć rewelacyjny.
0: Lubisz te kabarety? Oglądałeś kiedyś?
1: Te, które teraz w telewizji pojawiają się?
0: Nie, te, które się teraz tutaj w artykule pojawiły.
1: Chyba jakoś tam specjalnie, czy Dałkrzewicza, to tak, to lubiłem, póki jeszcze występował do tej afery całej, która była w szkle kontaktowym, nie wiem, czy pamiętasz
0: tak,
1: tam.
0: Tak, tak.
1: To jak najbardziej. Kryszak tak średnio, chyba Koń Polski może nie zupełnie, nie bardzo. Pazura też chyba już dawno.
0: To było jeszcze przed tą taką nową falą kabaretów, gdzieś tam, jeszcze to była taka chyba ta stara część, gdzie trochę PRL-owska, taka bazująca na starszych panach, a potem dopiero weszły te takie bardziej młoda fala takich studenckich.
1: No tak, ale w latach 90. już chociażby był kabaret Potem z Asią Kołaczkowską, także który wspominamy, myślę, że z rozrzewnieniem.
0: Może jeszcze się tak nie wybił, żeby na końskich derbach występować.
1: Był to dobry, albo był za ambitny na taką tego typu imprezę.
0: Może.
1: Na taką rewię kabaretową, to tak też mogło być. Tak, okej, no to lecimy dalej. Big Ben, koniński Big Ben pojawił się właśnie wtedy we wrześniu 96 roku. W centrum Konina stanął ten taki zegar, który już nie stoi.
0: Tak, a szkoda. Teraz jak na niego patrzę, to tak wtedy wydawał się jakby demontowany, taki stary, taki trochę już nie dzisiejszy, a dzisiaj trochę wróciła moda na takie to retro i dzisiaj taki odrestaurowany, to by fajnie się prezentował, myślę, całkiem.
1: Mhm. Ja mam z nim takie wspomnienie, ponieważ on należał do znajomych moich rodziców. I ja pamiętam, jak on się ciągle psuł. W sensie, że on się miał kręcić dookoła, ta część reklamowa, i bez przerwy się psuł i się nie kręcił. I kiedyś tam pracownika moich rodziców wysłali, żeby w środku to naprawił, ten cały mechanizm, i pamiętam, że strasznie klął, bo jeszcze było lato, tam było strasznie gorąco i strasznie się umęczył i cały się pobrudził w tych smarach i w końcu nie wiem, czy naprawił, chyba nie, ale pamiętam, że strasznie narzekał na tę pracę.
0: Nie dziwię się.
1: Jakie mam wspomnienie z tym naszym konińskim Big Benem. O, David Hasselhoff się pojawił, proszę bardzo.
0: Tak, zawsze były półnagie panie, to teraz półnagi pan jest.
1: Tak, jako niezawodny ratownik, oczywiście wtedy szał na punkcie słonecznego patrolu. Panowie spoglądali w kierunku Pameli Anderson, panie pewnie w kierunku Davida Hasselhoffa. A tutaj zdjęcie takie z konińskiej apteki. I to jest apteka z lat 90., ponieważ jest ta szyba taka, która dzisiaj też jest między aptekarzem a kupującym, a której nie było przed pandemią. Natomiast w latach 90. ona jeszcze była. Ale na co ja tutaj zwróciłem uwagę, to na ten sprzęt, który tutaj stoi. To jest drukarki, w aptekach były drukarki igłowe.
2: Aha.
1: I jak się dawało tą papierową wtedy jeszcze receptę, to pani aptekarka, zanim wydała lek, to wkładała tą receptę do tej drukarki igłowej i coś drukowała na jej odwrocie i dopiero odkładała tą receptę gdzieś. W każdym razie te drukarki igłowe, one były strasznie głośne. I to jest moje wspomnienie z dzieciństwa, że w aptekach było głośno po prostu, bo cały czas pracowały te drukarki.
2: No trzeba było pewnie jakoś tam potwierdzić przyjęcie recepty i realizację, żeby nie robić tego po 5 razy. I pewnie jakiś taki system był.
1: Tak, i bardzo głośny. To takie moje wspomnienie z tym zdjęciem związane. A tutaj w 13 mamy nowy taniec, margaryna.
2: Rzeczywiście nazywa się Macarena. Tyle, że dowcipni Polacy nadali jej własną nazwę. Ale rzeczywiście taniec jest nowiutki. Wymyślono go dla weteranów poprzedniej inwazji breakdance, ale zapisywany trochę inaczej.
1: Z błędem, tak. Bo nie ma E na końcu, tak. Tylko jest break dance.
2: Tak, weteranów poprzedniej inwazji breakdance, którzy do dziś nie mogą się doliczyć kręgów szyjnych i stron świata.
1: Ten ma figury proste, można powiedzieć rehabilitacyjne. Przypominają się ruchy pajacyka na sznurku skrzyżowanego z przydrożnym świątkiem frasobliwym. W Ameryce zatańczyło go 4000 ludzi naraz, w Polsce ma niebawem zatańczyć 5000. Już Wyspiański w Weselu zauważył, że w tańcu jesteśmy nie do pobicia. Za rok lub dwa podrygi Makareny uznamy za idiotyczne i nie zatańczy ich żaden szanujący się imprezowicz, podobnie jak twista czy kaczuszek. Ostatecznie tylko walc nie przemija, ale na niego pracowały pokolenia Strausów. No i tutaj autor się mylił.
2: Tak, i kaczuszki, i makareny są.
1: Bo makarena jest tańczona do dzisiaj, minęło 30 lat i nadal ten taniec żyje jak nowiuteńki, czyli jak w 96 roku na imprezach.
2: Tak, a tu śmiem powiedzieć, że walc, no nie wiem czy przemija, ale raczej nie jest wielce popularny do tańca. Więc przynajmniej ktoś, na takich imprezach
1: ktoś to
2: masowych.
1: Tutaj pisał, niekoniecznie się popisał przewidywaniami. No a tutaj tekst w dziale sportowym. Aluminium wyparło węgiel. Jak myślisz, o co chodzi?
2: Strzelam, że zmiana nazwy klubu, który tak wcześniej był Górnikiem, a potem się z powodu nowego sponsora stał się Aluminium, został przemianowany na Aluminium.
1: 27 sierpnia 1996 roku zniknął na sportowej mapie polski klub sportowy Górnik Konin i zmienił się sponsor i zmieniła się nazwa na Aluminium i ta nazwa obowiązywała przez kolejnych 11 lat.
2: Tak.
1: Do 2007 roku, kiedy na walnym zgromadzeniu, zebraniu członków klubu przywrócono nazwę Górnik, a ta przez prawie już 20 lat z powrotem obowiązuje do dziś. To wszystko w tym wydaniu Retro Prasówki. Bardzo wam dziękujemy. Bartek Skonieczny, portal LMPL.
2: I Mateusz Krzesiński, Meloradio.
1: Słyszymy się ponownie za tydzień. Do usłyszenia.
3: Retro Prasówka w Meloradio na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: 5, 9, 31.
12: Jak liczyć na szczęście w lotto?
13: Jak najczęściej.
12: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
0: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
15: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Historia Konina, powracamy do naszej sztandarowej, można powiedzieć, audycji, która trwa już od ponad 10 lat na naszej antenie. Po przerwie wakacyjnej, jak zawsze, przy mnie jest pan Piotr Rybczyński, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego i koniński historyk. Witam.
16: Dzień dobry.
15: W tym roku szkolnym, radiowym rozpoczniemy od historii parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. To dlatego, że w tym roku obchodzi ona swoje 200-lecie. Z tego, co tutaj spoglądam w pana notatki, to wszystko zaczyna się jeszcze w XVIII wieku.
16: No ja.
15: Taką datę widzę tutaj, 1793.
16: Tutaj mam jakieś dlatego, ale także do pokazania pewną rzecz. No nie, faktem jest, że w tym roku przypada 200. rocznica powstania tej parafii, czyli właściwie ostatecznego ukształtowania się pewnych struktur, aczkolwiek tak naprawdę przyjmuje się, że możemy uznać, że parafia powstała w 1826 roku. Właściwie można by przyjąć, że to był czerwiec tego roku, a związane to jest z pewnym dokumentem, o którym być może będzie okazja powiedzieć. Natomiast takie jej ostatecznie już zamknięcie tego procesu tworzenia parafii nastąpiło rok później, też latem, w lipcu, właściwie w końcu lipca 1827 roku, kiedy to oficjalnie jak gdyby wprowadzono w urząd, tak, superintendent diecezji ewangelickiej w Kaliszu wprowadził na urząd pierwszego księdza pastora, tak, tej konińskiej parafii, Jana Augusta Keglera, który zresztą już, jak wszystko wskazuje, od roku był w Koninie. No ale powstanie tej parafii oczywiście miało swoje także różne zawirowania, jak to bywa, o czym być może będzie okazja powiedzieć. Natomiast no właśnie przypomniał pan koniec XVIII wieku. Oczywiście, żeby powstała parafia, najpierw muszą być wyznawcy, tak? Czyli tak jak ich kiedyś określano, protestanci, tak? Ewangelicy, często mieszając różne porządki, czy to ewangelicka wzbrózki i ewangelicka reformowane, no, bo woli prawdy historycznej, tuż pod miastem, czy w niedużej odległości, znajdowała się i znajduje właściwie najstarsza parafia ewangelicka reformowana w Polsce, rozumiana jako parafia, która nadal funkcjonuje, zachowała pewną ciągłość, bo sięga ona czasów reformacji. Natomiast...
11: Mówimy o Rzychlinie teraz, tak?
16: Tak, w Rzychlinie. Natomiast oczywiście parafie ewangelickie augsburskie, czyli tego nurtu luterańskiego, to zupełnie późniejsza historia, bo ewangelicko reformowane to oczywiście nurt kalwiński, tak? Tego protestantyzmu według tych dwóch jak gdyby pewnych zasad funkcjonowania, blisko do siebie z wielu względów w różnym czasie jak gdyby się łączących, ale no, dzisiaj też są to dwa odrębne kościoły. Co do samego miasta, to ewangelików pierwotnie w nim właściwie nie było. Oczywiście, jeżeli przyjmiemy jeszcze czasy odległe i dzieje reformacji, tak, to możemy powiedzieć, tak, że nawet koliński proboszcz w swoim czasie jak gdyby był zwolennikiem pewnej reformy w kościele i tego nurtu protestanckiego, ale to oczywiście już z czasem był zamknięty pewien rozdział, aczkolwiek gdzieś się to przywołuje jako pewien element zupełnie historii, jak gdyby.
11: Z tego, co pamiętam, to chyba jakaś kara go za to spotkała, tak?
16: No tak, to postać już nie chcę tutaj w tym momencie wracać. Postać jest powszechnie znana. Natomiast oczywiście tak z historycznego punktu widzenia, no to oczywiście jest kwestia ustalenia, ilu tak naprawdę i w jakim czasie, znaczy ilu było i w jakim czasie pojawili się ewangelicy, bo tak ich ogólnie określano, czasami właśnie też ci protestanci, bo tego terminu też używano. Po drugim rozbiorze, kiedy Konin znalazł się w zaborze, pod zaborem pruskim, Prusacy w 1793 roku przeprowadzili we wszystkich miastach taki spis, indagandę, tak, chcąc się zorientować, co właśnie zagrabili. No i o stanie jak gdyby różnych rzeczy, także jak gdyby o stanie liczby ludności, tak? To z tej indagandy wiem, bo tak ona się nazywała, że w mieście wówczas mieszkało 780 osób, w tym było 203 Żydów, natomiast doliczono się protestantów, bo tam takie określenie padło, zaledwie 5 osób. Więc w zasadzie społeczność co najmniej symboliczna, ale w ciągu następnych kilkunastu lat sytuacja uległa diametralnej zmianie. Po pierwsze, Prusacy pojawili się urzędnicy w mieście, Pruscy, pojawił się garnizon, ale także zachęcano do osiedlania się, tak? Więc to był taki pierwszy etap pewnego rodzaju germanizacji tych terenów zajętych przez Prusy. Ponieważ Prusy generalnie były krajem protestanckim, tak, i to tego nurtu ewangelicko-augsburskiego, no to w większości byli to także osoby, które osiedlały się w mieście tegoż wyznania. Jest pewien problem polegający na tym, co do ustalenia, jak ten proces, jaką miał dynamikę, ile tych osób wyznania ewangelickiego było w mieście, ponieważ no, dysponujemy takimi źródłami, jak dysponujemy. Istnieje kilka różnego rodzaju przekazów z przeszłości, ale tu się kładły już no, pewne zasady statystyki. Podawano w różnych opracowaniach ówczesnych liczbę ludności miasta i że ona wzrastała, tak, bo to jest okres także wzrostu dynamiczny, dynamicznego wzrostu liczby w ogóle ludności w mieście, bo od tych niespełna 800, tak, po 10 latach było to już ponad 1500, w 1820 roku, do którego to roku jeszcze wrócę, no, doliczono się w mieście, jak to zapisano, 2503 głowy. No więc wzrost był faktycznie w ciągu tych stosunkowo krótkiego okresu czasu wzrost liczby ludności. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli zamieszczano jakąś informację o strukturze wyznaniowej tej ludności, to najczęściej to był taki podział Żydzi i chrześcijanie. Cokolwiek, no, czy chrześcijanie, czyli nie dokonywano już jak gdyby pewnej bliższej, bliższego podziału, to już był no, taki pewien nurt ówczesnej statystyki, a przynajmniej także no, zachowane źródło, bo w ogóle z tego okresu pruskiego, zamoru pruskiego z tych latach 1793-1806 zachowało się relatywnie niewiele materiałów archiwalnych, no, także dotyczyło to miasta Konina, czy też praktycznie jakieś parę tylko jednostek archiwalnych mamy i dotyczących różnych w istocie rzeczy takich trochę drugorzędnych zagadnień. Co do tej właśnie liczby ludności, no to takim trochę pewnym źródłem jest tak zwany sporządzony, pochodzący z 1820 roku, taki oficjalny tam dokument, który nazywano opis historyczny i topograficzny, statystyczny miasta Konina. Z czerwca dokładnie 1820 roku. Ten dokument jest pokłosiem pewnej akcji, bo w okresie królestwa no, postanowiono gromadzić pewne informacje statystyczne, no i właśnie także te topograficzne także, czyli pewną wiedzę jak gdyby o wszystkich miastach i zarządzono w całym Królestwie Polskim z panem kongresowym przeprowadzenie takiej akcji, tak, że wszyscy burmistrzowie mieli wypełnić taką ankietę. Ta konińska ankieta uchodziła przez pewien okres czasu za zaginioną, ponieważ w zbiorze znajdującym się w archiwum głównym akt dawnych w Warszawie po prostu były te ankiety później tam połączono w pewne tomy, tak? No i to było najpierw takie pierwsze źródło ich poszukiwania, no i różne miasta były, Konina nie ma. Ale udało mi się sporo już lat temu odnaleźć kopię jak gdyby. To dość ciekawa historia, bo to się wiązała z całą biurokracją ówczesnego czasu, a ta biurokracja była, że wszystko wędrowało od dołu do góry i z góry na dół. I w aktach Komisji Województwa i Województwa Galickiego okazało się, że taka jak gdyby egzemplarz, tam kopia pozostała. W tym opisie, jak już mówiłem, doliczono się wówczas, czy tak podano, że w mieście było 2503 głowy. W tym, no i tutaj też nastąpiła dość ciekawa rozbicie tej wartości. W tym chrześcijan 1558, Żydów 675, innych wyznań 270. Oczywiście można to racjonalnie tylko w jeden sposób tłumaczyć, bo stąd wzięło się tych innych wyznań nie będących chrześcijańskimi w mieście. 270 aż osób, tak? No, czyli spora populacja, no to rzędu 10, no, ponad nieco procent. Otóż wszystko wskazuje na to, że no, tak sobie wtedy ówczesny burmistrz poradził, że chrześcijan zinterpretował jako katolików, a ewangelików włączył w grupę właśnie innych wyznań. Oczywiście jest pewną tajemnicą, być może nierozstrzygalną, czy w tych 270 faktycznie byli przedstawiciele jakichś innych wyznań, ale nawet jeżeli tak było, to musiały to być tylko pojedyncze przypadki. Prawosławne wtedy praktycznie nie było, zresztą jeszcze długie dziesięciolecia później praktycznie tutaj i w mieście, i na naszym terenie prawosławnych praktycznie nie było. Natomiast oczywiście, no, nawet jeżeli mówili, że to grupa ewangelików, bo tak to jak gdyby, no, możemy, że innych wyznań ewangelików, oczywiście mogło być, powiedzmy, kilku reformowanych, czyli ewangelików tego nurtu reformowanego, ale raczej też niewiele, więc generalnie możemy przyjąć, że no, ponad 250 co najmniej osób, czyli kilkadziesiąt rodzin było mieszkających wówczas w Toninie, była wyznania ewangelickiego.
15: No i tutaj musimy się zatrzymać, do tematu powrócimy za tydzień. O dziejach parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie rozmawiamy, bo obchodzi swoje 200-lecie właśnie w tym roku pan Piotr Rybczyński-Koniński, historyk, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Bardzo panu dziękuję za dziś.
16: Dziękuję. Do widzenia.
15: A była to audycja Historia Konina, także mówię do usłyszenia. Mateusz Krzesiński.
0: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6.
15: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na audycję Skarby Muzeum. Dzisiaj w niej zaproszenie na wystawę Skarby Regionu Konińskiego. I na ten temat z kuratorem wystawy Mateuszem Sikorą rozmawiała Monika Marciniak z muzeum. Posłuchajmy.
13: Spotykamy się dzisiaj w Muzeum Okręgowym w Koninie po przerwie wakacyjnej z Mateuszem Sikorą, który zajmuje się w naszym muzeum gabinetem numizmatycznym i przygotowuje nową wystawę, która jest jednocześnie wystawą jubileuszową, zaprojektowaną specjalnie na obchody 60-lecia naszego muzeum. Wystawa nie byle jaka, bo o skarbach. Co może być bardziej fascynującego niż skarby? I skarby z naszego regionu, z okolic Konina, jeśli dobrze rozumiem.
17: Skarby regionu konińskiego, tak, dzień dobry, to jest tytuł wystawy. Na wystawie prezentowane są depozyty gromadne, bo tak to można też ładnie określić, z obszaru, którego centrum jest Konin. No, ograniczyli się administracyjnie do dawnego województwa konińskiego.
13: Czym się różnią takie eksponaty na twoich wystawach, których już pokazałeś tutaj u nas wiele, które są właśnie nazywane skarbami, od innych obiektów, które nie funkcjonują właśnie pod tą nazwą skarbu? Czy to jest to, co my sobie wyobrażamy z dzieciństwa, czyli odnalezione w jakimś niespodziewanym miejscu skrzynie pełne złota, szlachetnych kamieni i biżuterii?
17: Też, tak. To tak, skarby zawsze budzą dużo emocji, bo ta nazwa zawsze kryje, za tą nazwą oczekujemy jakiegoś ukrytego, wielkiego majątku. No, często są rzeczy, które w danym momencie były cenne dla osoby, która to ukrywała. Wszystkie depozyty, które tu prezentujemy, łączy to, że zawierają monety, więc jakby tutaj to jest taki główny wyznacznik, bo oczywiście zanim człowiek wymyślił monety, to też mamy depozyty przedmiotowe brązowych, ale tutaj tych depozytów nie prezentujemy. Prezentujemy depozyty monetarne. Najstarszy depozyt jest z okresu rzymskiego, co też jest zastanawiające, bo na ziemiach polskich znajdujemy dużo znalezisk pojedynczych. Znajdujemy też duże, czyli tu mówimy często kilkukilogramowe skarby monet, denarów rzymskich. No i tutaj taka zagadka, czy ludność, która mieszkała, czy posługiwała się pieniądzem jako tym uniwersalnym elementem wymiany handlowej, czy traktowała to po prostu jako zapas srebra. No tu możemy powoli podejrzewać, że używano tego pieniądza rzymskiego właśnie przy jakichś transakcjach i ono tutaj pewnie napływało z Cesarstwa Rzymskiego jako element formy kontaktów wręcz politycznych, tak? Także tu jakieś kontakty takie większe, nie tylko szlak bursztynowy, ale też jakieś łupy, próby przekupstwa na zasadzie zaproponowania wspólnego sojuszu, też pewnie coś takiego funkcjonowało.
13: Czy wiemy, kto odkrył ten skarb? Czy to były badania specjalistyczne, czy może przypadkowo?
17: Tak, na wystawie, jeśli pokazujemy często konteksty, jeżeli możemy, samego ukrycia i często tych osób no oczywiście nie znamy, możemy się domyślać czasem widzimy skąd te monety pochodzą, przede wszystkim tutaj staramy się wydatować, po którym roku depozyt mógł być zdeponowany, jeżeli tu mówimy o składzie monetarnym, gdzie możemy te monety datować. Skład monet czasem nam może podpowiadać, dlaczego były zbierane. No tu mamy takie okresy, że na przykład pieniądz w XV wieku nagle po wojnach krzyżackich otwierają nam się rynki północne i widzimy takie depozyty, które chyba są depozytami kupców albo osób, które przygotowują się na jakieś transakcje handlowe, żeby właśnie na tych nowo otwartych rynkach, czy na terenie Litwy, czy państwa zakonnego ten handel w okresie pokoju już prowadzić. Mamy dwa takie depozyty tutaj prezentowane, tu w Koninie są znane, czyli depozyt z ulicy Westerplatte z Konina, gdzie faktycznie z imienia nazwiska znamy osobę, która ten depozyt ukrywała. To udało się tutaj muzealnikom konińskim ustalić w momencie prezentacji tego skarbu. Rodzina, czy wręcz syn właściciela tego majątku zgłosił się i tutaj kontaktował. Także to z imienia nazwiska tę osobę znamy. I tu też była wyjątkowa sytuacja, bo na przedmiotach były inicjały rodziny. Także tu była stosunkowo potem prosta identyfikacja. No i drugi skarb z Puszczy Bieniszewskiej, gdzie archeolog Krzysztof Gorczyca razem z grupą, która poszukiwała śladów powstańczych, natrafił na depozyt też z okresu II wojny światowej. Tu wiemy kto, ale nie wiemy dokładnie, kiedy ten depozyt został ukryty. Te dwa skarby też właśnie zawierają nie tylko przedmioty, które mają jakąś określoną wartość przeliczaną na kruszec. No to tak najczęściej te skarby są skarbami monet kruszcowych, choć nie tylko. To mają też przedmioty o wartości sentymentalnej, czyli nawet kolekcje monet, bo to nie była monety, to były monety, które były w obiegu w tym momencie, zapinki, pierścionki, często symbolika też narodową, która pewnie osoby ukrywające bały się, że przez te przedmioty mogą im spotkać pewne, mówiąc tutaj łagodnie, nieprzyjemności w okresie okupacji. Tu właściciel skarbu z ulicy Westerplatte, w momencie, kiedy ten skarb został odkryty, no chciał, żeby zwrócił mu tylko krzyż harcerski, który też został złożony. Niestety on akurat się nie zachował, także nie było po nim śladu, więc tej prośby muzeum spełnić nie mogło. No to też procesy podepozycyjne, to tak ładnie się nazywa, prawdopodobnie chemikalia, które w tej fabryce były wylewane, czy przenikały do gruntu, spowodowały, że część przedmiotów uległa zniszczeniu i nie udało się ich uratować.
13: Jakie jeszcze skarby znajdują się na tej wystawie, ponieważ nie tylko obiekty właśnie, które są własnością Muzeum Okręgowego w Koninie się tutaj znalazły, ale też do współpracy dołączyły inne muzea.
17: Tak, bo tutaj nie wszystkie skarby z regionu są w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie. Wręcz bym powiedział, że mniejszość tych depozytów. No to one pochodzą z różnych czasów, jeszcze sprzed czasów II wojny światowej, sprzed I wojny światowej odkrycia. I one zostały złożone w różnych muzeach. Tutaj warto podziękować Muzeum Archeologicznemu i Etnograficznemu w Łodzi, które wspomogło tutaj grupom skarbu tą ekspozycję, ale mamy też depozyty z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Także staraliśmy się ten przekrój z różnych okresów te depozyty zaprezentować. Oczywiście zaczyna to skarb rzymski, monet rzymskich z jeziorka. No jego historia też jest typowa dla takich wczesnych znalezisk skarbów. On zachowany jest tylko w części. Ta część, która została zachowana, została jeszcze dodatkowo wmakietowana, wmontowana w srebrną bransoletkę i, no i w takiej formie te monety do czasów dzisiejszych w postaci ozdób srebrnych się zachowały. Skarb został odkryty na terenie, który został mocno przekształcony. Obecnie jest tam, czy była, działała tam odkrywka Adamów i ta miejscowość już w takiej formie nie funkcjonuje jak w momencie odkrycia, także to też takie źródło, które może teraz już by nie można było tego skarbu pozyskać. Potem mamy grupę skarbów wczesno-średniowiecznych. Te skarby są o tyle interesujące i charakterystyczne, że po pierwsze znajdują się wokół grodu konickiego wczesno-średniowiecznego Konina, który kontrolował brud na Warcie. No i tutaj ten powód pewnie wzmożonego ruchu, tak można by powiedzieć, powodował, że te skarby były w okolicy grodu ukrywane. I tu są skarby też archiwalne, tak zwane, czyli skarby, które częściowo znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, częściowo w Muzeum w Warszawie. Ta część poznańska z Konina Grójca, on przez chwilę funkcjonował w literaturze jako Konin Gosławica, ale tutaj to należy sprostować, to był skarb znaleziony na terenie dzisiejszego dzielnicy czy części Konina Grójec, ale też pretekstem do powstania tej wystawy było odkrycie skarbu Starnowej z gminy Tuliszków. Odkrycia dokonała grupa z Wykrywaczem przez Życie i archeolog Eryk Szelner. Tutaj mamy tę pewność, że ten skarb został w całości, na tyle można było pewnie to miejsce przebadać, podjęty. Skarb został rozproszony poprzez późniejszą orkę. Po raz pierwszy zaprezentowany ma on formę przede wszystkim monetarną, monet denarów wczesno-średniowiecznych, które częściowo są pocięte i niewielką ilość ozdób srebrnych i tak zwanych placków srebrnych, czyli srebra, które było przetapiane i w połowie XI wieku już najprawdopodobniej kierowane do mennic czy pracowni złotniczych, gdzie wyrabiano z nich biżuterię lub właśnie przebijano to srebro na monety. Skarb został odkryty w takiej przestrzeni pomiędzy Koninem a Kaliszem i to jest chyba ślad takiej drogi handlowej, która we wczesnym średniowieczu funkcjonowała, łączyła nie tylko te dwa grody, ale miała taki charakter ponadregionalny i wydaje się, że ponad też tutaj wychodzący poza państwo piastowskie, czyli ważna droga handlowa i tutaj też duża grupa skarbów, o których pewnie część z Państwa słyszała, odkrytych niedaleko Kalisza, to właśnie ten skarb Starnowej pewnie jest takim skarbem z tej grupy skarbów pomiędzy właśnie Koninem a Kaliszem. Śladem tej drogi handlowej jest jeden z symboli konińskich, czyli słup drogowy.
13: A czy w przypadku tego skarbu Starnowej lub innego skarbu udało się odkryć tego pierwszego właściciela? Czy to jednak już jest niemożliwe do stwierdzenia, biorąc pod uwagę fakt, że te skarby rzeczywiście mają taki charakter anonimowy dosyć?
17: Tak, niestety my możemy się jedynie domyślać. Tutaj generalnie też jest taka trochę zagadka, dlaczego te duże skarby, bo te największe skarby właśnie wokół Kalisza, skarb ze Słuszkowa chociażby, no one są ukryte w takiej przestrzeni, gdzie nie ma dużego osadnictwa, gdzie moglibyśmy doszukiwać się w ogóle jakiegoś właściciela tych terenów, który mógłby tą przestrzeń zarządzać, który by mógł ten taki majątek zebrać i ukrywać. Także bardzo rzadko dla skarbów średniowiecznych, nowożytnych, jeśli tam nie mamy przedmiotów, które faktycznie można by bezpośrednio zidentyfikować z właścicielem, to jest jednak duży problem, żeby zidentyfikować, kto był właścicielem majątku. Niekiedy staramy się powiązać moment ukrycia z jakimś wydarzeniem politycznym, najczęściej są to konflikty, no ale to...
13: To wspominałeś na początku, tak, że możliwe jest ukrycie na czas konfliktu też w przypadku osób zajmujących się handlem, tak?
17: My mamy te skarby, do których nie udało się podjąć. I to jest to, że my nie mamy tych skarbów, które ktoś ukrył i potem podjął i wprowadził już ponownie do obiegu. Czyli tu mamy pewną statystyczną jakby niepełen obraz. Mogło też tak wyglądać, że część kupców, bojąc się, przejeżdżając przez jakąś przestrzeń, ukrywała depozyty z założeniu, że wracając będą je podejmować. Tutaj mówimy powiedzmy z naciskiem na skarby wczesno średniowieczne, chociaż tutaj też jest troszeczkę być może jakaś rodzaj wierzeń magicznych też powodował, że te depozyty były składane. One niekiedy mają taką formę kruszcu bardzo mocno posiekanego, który w momencie, gdyby go stopić, przetopić na nowe obiekty, łatwiej można było wprowadzić w obieg niż tak mocno pokawałkowane srebro. I tu mamy podejrzenie, że część tych depozytów wczesnośredniowiecznych ma charakter po prostu śladów jakichś wierzeń magicznych, czy może zwyczajów, jak ktoś inny może określił, składania takiej ofiary bóstwom, jako ślad takich wierzeń pogańskich. No później to zakładamy, że te depozyty były depozytami, które mogły być na bieżąco też gromadzonymi. One mogły mieć taką formę portfeli, gdzie ktoś deponował środki, których na co dzień nie chciał wykorzystać, nie były mu potrzebne. Musimy pamiętać, że długo funkcjonowała ta wymiana towar za towar. Czasem ten pieniądz niekoniecznie przy wymianie musiał uczestniczyć. Szczególnie im mniejsze jednostki, mówimy o wsiach, no to ten pieniądz wykorzystywany był później, no i w mniejszym stopniu, ale niektóre depozyty można łączyć właśnie z wojnami jako element ukrycia majątku, czy przedmiotów, za które mogłaby grozić jakaś kara.
15: To była Monika Marciniak i Mateusz Sikora z Konińskiego Muzeum. Wystawa Skarby Regionu Konińskiego będzie otwarta w najbliższy piątek, 18 września o godzinie 15 i będzie można ją oglądać do 30 maja przyszłego roku. Dziękuję za uwagę. To była audycja Skarby Muzeum. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
0: Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6.
15: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na audycję Sportowy Konin. Dzisiaj zaczynamy od piłki nożnej w wydaniu halowym, bo startują nam sezony sportów halowych na jesieni, to zazwyczaj końcówka września albo pierwsza połowa października, tak też będzie w przypadku Konińskiego Klubu Futsalu. Jakie plany na ten sezon? Między innymi o to zapytałem Błażeja Kupczyka z zarządu KKF-u. Błażej Kupczyk, Koniński Klub Futsalu. Jak nazwa będzie w tym roku brzmiała dalej, bo to często uzależnione od sponsora, czy już wiemy?
18: No, nieraz jest faktycznie tak, że nazwa jest uzależniona od sponsora głównego, strategicznego, jak zwał, tak zwał, ale takiego głównego. Na dzisiaj nazywamy się Koniński Klub Futsalu.
15: O,
18: i nadal jesteśmy stowarzyszeniem sportowym zarejestrowanym przy prezydencie miasta w Koninie.
15: Ale w związku z tym żadnych problemów z finansowaniem klubu nie ma, no bo nie ma tego tytularnego sponsora.
18: Pracujemy nad tym intensywnie i jakby jesteśmy cały czas w okresie takim przygotowawczym, nie tylko jeżeli chodzi o zawodników, ale również o działaczy. Także myślę, że niebawem jakaś informacja, weter, Mateusz, będziesz pierwszy.
15: Okej, pójdzie. Fajnie. A startujemy, rozumiem, w kolejny sezon.
18: Tak, startujemy kolejny sezon, to w sumie 11 rok już w wykonaniu Końskiego Klubu Futsalu, bo przypomnę, że powstaliśmy 16 września w 2016 roku. Nie ma co ukrywać, nieudanym sezonie 25-26 w drugiej lidze po spadku z pierwszej ligi. Próbujemy jakoś tu się zorganizować, odnaleźć i z nadziejami na to, że w tym sezonie pójdzie nam lepiej i będziemy walczyć o jak najwyższe lokaty w tabeli. Z tego co wiemy, to grupa nasza będzie składała się tak jak w zeszłym sezonie z 8 drużyn. Dwie drużyny nowe dochodzą, bo dwie spadły. Także łącznie 14 meczy, 7 wyjazdowych i 7 meczów.
15: Obie formy poprawne są.
18: Bardzo ci dziękuję, tak, bo się wahałem mocno przez samo H.
19: To też się zgadza.
18: Tak. Siedem w Koninie, siedem na wyjeździe. Miejmy nadzieję, że uda nam się tak to zorganizować, że każdy mecz rozegramy na razie w jedynej hali dostępnej w Koninie, czyli hali Mosir w Morzysławiu.
19: Czyli gramy w Koninie, nie?
18: Tak. Będziemy robić wszystko, żeby grać w Koninie. I tak będziemy układać harmonogramy gier, żeby grać tutaj w Koninie, żeby móc też jakby zaprosić sympatyków futsalu i sympatyków naszego stowarzyszenia. Nie znamy jeszcze terminu ruszenia. Nie znamy jeszcze par, ale myślę, że to jakaś taka dwa tygodnie do końca września powinny się już takie informacje pojawić, gdyż w tamten sezon zaczęliśmy w połowie października, skończyliśmy w połowie marca następnego roku. Oczekujemy też z niecierpliwością na informacje z Polskiego Związku Piłki Nożnej w temacie licencji naszego stowarzyszenia, naszego klubu. Dostarczyliśmy wszystkie dokumenty.
19: No z tym nigdy problemów nie było.
18: No z tym nie mieliśmy nigdy problemów, ale to też jest taki właśnie okres, że gdzieś ten e-mail powinien przyjść z dokumentem załączonym, że jesteśmy dopuszczeni do gry.
19: No dobrze, to w takim razie o skład zapytam, z jakim przystąpimy do nowego sezonu. Czym on będzie się różnił od tego, co oglądaliśmy w poprzedniej edycji rozgrywek? Też słyszałem o tym, że zmienia się sztab szkoleniowy, główny trener.
18: Tak, zaczniemy od głównego trenera. Trener w tym roku faktycznie to Patryk Choły, który jest futsalowcem z krwi i kości, bo grał przez ładnych parę lat w futsal. Generalnie całe życie reprezentował, albo większość swojego życia reprezentował ekstraklasowy klub Red Dragons Pniewy, który do dzisiaj kolejny rok rywalizuje w tej klasie rozgrywkowej. No chłopak z kilkaset rozegranych spotkań w ekstraklasie, były reprezentant Polski, któremu też udało się strzelić kilka bramek na Mistrzostwach Europy. Także chłopak z futsalu, mający doświadczenie futsalowe, jak również wszystkie, że tak powiem, najważniejsze dokumenty, które pozwalają mu na to, żeby taką drużynę drugoligową prowadzić. Tak, Patryk to bardzo ważna osoba, przede wszystkim też nie grający trener. Patryk będzie tylko i wyłącznie trenerem.
19: I będzie obserwował z ławki.
18: Tak, będzie obserwował
19: lepszy
18: z ławki.
19: Przegląd będzie
18: lepszy
19: miał.
18: Przegląd sytuacji. Myślę, że to jest bardzo ważne. Przywozi też ze sobą kilku chłopaków, którzy chcą u nas grać. Na dzisiaj wiem, że dwóch lub trzech. Na pewno bramkarz, który też będzie trenerem bramkarzy. Chłopak, który trenował z Pniewami. Młody człowiek. I dołączy do nas jeszcze chłopak, który jest związany z SMS-em Widzew Łódź. Też chyba dzisiaj nawet będzie na pierwszym treningu. To tyle o trenerze. Jeżeli chodzi o skład, no to tak jak zawsze, wszyscy chłopacy, że tak powiem, stara gwardia.
19: Kto ze starej gwardii będzie na pewno?
18: Praktycznie wszyscy będą, okay. Których znasz. Nie chcę tu kogoś pominąć, więc mówię wszyscy.
19: Takie chłopaki w moim wieku, niewiele młodsi.
18: No, tak by na to
19: ale
18: wyglądało.
19: Ale bramki strzelają cały czas.
18: Tak, ale bramki strzelają, chce im się i szacun duży za to. Dochodzi też, mamy też kilka powrotów. Czyli chłopaków, którzy nie grali z nami w zeszłym sezonie i nie grali też w ostatnim sezonie w pierwszej lidze. Także ten...
19: Kto na przykład?
18: No na przykład Nikodem Lipiński, okay. wraca do gry Wiktor Karaś, zwany Karasiem, który teraz też gra w Wilczynie. No większość chłopaków oczywiście to piłkarze, którzy łączą rozgrywki drawiaste z rozgrywkami futsalowymi, halowymi. Także fajnie to wygląda. Zaczęliśmy gdzieś tam z końcówką sierpnia, jesteśmy już po kilku treningach. Ten tydzień wygląda tak, że w środę od godziny 20 do 22 odbywają się treningi w Listu Wielkim na hali sportowej, a w piątki od 20.30 do 22 w hali w Morzysławiu, hali Mosirowskiej. Przy okazji zapraszam również wszystkich chętnych, którzy chcieliby spróbować sił futsalu i czują się na siłach. Zapraszamy, być może też spróbujecie sił, może pokażecie, co umiecie i przydacie się naszej drużynie w tym sezonie.
19: Okej, stara gwardia, o tym powiedzieliśmy, a co ze świeżą, młodą krwią?
18: No z tą świeżą, młodą krwią, taką młodą, Powiedzmy, że mamy delikatny komfort, delikatny kłopot, przepraszam. No będzie kilku chłopaków takich młodszych, ale nie będzie tam nastolatków. Będzie przyjeżdżał z no właśnie, bardzo ważna rzecz, część składu ze Zgierza, która z nami rywalizowała. Niestety nie zdecydowała się na jakby granie w tym sezonie z różnych względów, i rodzinnych, i sportowych, i zawodowych, i tak dalej. Ale zostaje jeden chłopak, Norbi, który przywozi ze sobą też 17-latka, o ile się nie mylę, który no fajnie, fajnie się prezentuje.
19: Okej, to co wiemy jeszcze o lidze? Jacy rywale? Kto będzie pretendował?
18: 6 rywali, to my jesteśmy też w tej szóstce, ale Kościan, potem drużyny z Pomorza, dwie. Także ta ekipa się nie zmienia. Nie pamiętam teraz, kto do nas dobije do ligi. Ale, no, ale będzie tych drużyn 8, bo taką informację dostałem z Polskiego Związku Piłki Nożnej.
19: Czyli nie wiadomo jeszcze, z kim będą największe boje, gdy przy założeniu,
18: no, że w zeszłym sezonie Futsal Gniew, w zeszłym sezonie Kościan, to były kapele, które rywalizowały naprawdę na wysokim poziomie. Także myślę, że tu, no nie wiem, jak tam też jakieś składy chłopaków, jak tam się wzmacniają, bo trochę tego na razie w internecie gdzieś tam nie widać, albo może inaczej nie podglądamy. To skupiamy się tu na sobie, także treningi środa, piątek, Morzysław i Lisiec Wielki, a w ten piątek mamy sparing w Koninie od godziny 20, także jak ktoś będzie chciał podejrzeć, to...
19: Z kim gramy?
18: To zapraszamy. Gramy z taką drużyną, którą reprezentuje nasz były trener, Arek Błaszczyk. Mhm. Przyjeżdżałem gdzieś tam spod Łodzi, oni są z innego okręgu, awansowali do drugiej ligi i też chcą się sprawdzić i będziemy z nimi się, że tak powiem, testować.
19: To dzięki wielkie za rozmowę, powodzenia życzę, będziemy na bieżąco oczywiście relacjonowali.
18: Tak, będziemy na bieżąco, dziękuję i zapraszam na wszystkie nasze mecze w Koninie.
19: Błażej Kupczyk, Koniński Klub Futsal.
18: Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie.
19: To był Błażej Kupczyk z zarządu Konińskiego Klubu Futsalu, a teraz przenosimy się do hali Rondo, nieczynnej od dłuższego czasu, jak się okazuje, hali, która będzie nieczynna dłużej niż to przewidywano. I na ten temat powiedział więcej dyrektor Konińskiego Mosiru Mariusz Zaborowski.
20: Przedstawił nam wykonawca teraz koszty wykonania dokumentacji projektowej, a związane jest to z ekspertyzą, którą zrobiliśmy po zdjęciu lastryka ze schodów zewnętrznych, ewakuacyjnych. I na dzień dzisiejszy mamy koszty wykonania dokumentacji projektowej, która musi być zrobiona, żeby wykonać schody zewnętrzne z jednej i z drugiej strony, i to jest główną przyczyną przedłużenia się terminu zakończenia w terminie do końca października. Musimy ten termin wydłużyć, dlatego że te schody po zdjęciu lastryka okazuje się, że muszą być wybudowane od początku, bo nie da się do nich na nie zamontować obecnie tego pokrycia, które było zaplanowane. I to jest jakby główna przyczyna wydłużenia terminu. Jednak jest to obiekt bardzo stary, prace bardzo idą, można to zobaczyć, widać, jesteśmy przykryty, mamy cały dach, kończone jest malowanie lukarn, przy basenie zostały już zakończone, odebrane, duża część pozostałej części na hali też, więc będzie zaraz połączenie między dachem basenu i hali, a lukarnami, więc to są bardzo zaawansowane prace. Uważam, że tam 90% wykonania całego dachu jest zrobione, więc robimy wszystko i myślę, że tutaj nas nic nie jest w stanie już zaskoczyć, żeby zamknąć ten obiekt, jeśli chodzi o dach przed zimą. Natomiast no, tak jak wspomniałem, są to rzeczy, które wychodzą w związku z pracami, które są wykonywane. No tego nie można było tego przewidzieć bez rozebrania lastryka, bez zdjęcia tych pokryć, które były. Dopiero widać, że ten beton się zaczął kruszyć. Musiała być ekspertyza zrobiona i widzimy to teraz, że muszą być po prostu wylane jeszcze raz. To jest to takie, jak ze starych czasów pamiętamy, w szkołach na przykład posadzki były. Taki, no to nie jest granit, ale to jest taki kamień, płyta taka. Obecnie bardzo również przez wielu modna i kładzona. My z racji tego, że ona tam była, to też chcemy, żeby po prostu nadal to było. Tak było ustalone w projekcie. Zresztą ten projekt był zatwierdzany.
19: Do kiedy przedłuży się remont?
20: No, trudno mi jest powiedzieć, ale jest to na pewno wiosna przyszłego roku. Nie ma jeszcze miesiąca podanego. Mamy przedstawione kosztorysy dokumentacji projektowej. Za chwileczkę pewnie w miesiącu październiku, a prosiliśmy, żeby były podane też koszty tych prac, czyli wybudowania schodów plus belka, do której te schody są przymocowane, to jest jedna rzecz. I tak zwane żygacze, czyli te elementy, które widać od strony ronda, to są też takie elementy, są one cztery od strony tej elewacji, które tam wodę zrzucają na dół. One też nie nadają się do naprawy, muszą być rozebrane, muszą być zrobione. Również musi być zrobiony tego projekt. Nie jest oczywiście tak skomplikowany jak schodów, ale to musi być też zaprojektowane, wyliczone. Więc w miesiącu październiku będzie przygotowany aneks przedłużający termin i który już na bazie tych dokumentów i projektów pokaże, ale również jaki będzie koszt wykonania schodów, belki i żygaczy na, jako rzeczy, które nie były zaplanowane w pierwotnej umowie.
19: Główną częścią tego dużego remontu jest wymiana dachu, ale także sporo rzeczy zmieni się w środku, w hali. Co takiego dokładnie?
20: Znaczy ja uważam, że hala przede wszystkim będzie wyglądała zupełnie inaczej, bo będzie cała wymalowana, będzie nowy sufit, będą usunięte barierki na górze, a będą szklane barierki, więc wizualnie ta sala na pewno nabierze nowego efektu, będzie dużo ładniejsza, więc myślę, że ten efekt będzie. Na basenie nie zmieniamy płytek, tam nie są elementy, będzie sufit oczywiście nowy, wymieniony, będzie całe oświetlenie nowe na basenie, więc no, też będzie efekt taki, że tak powiem, ładniej będzie dużo. W tym miesiącu będzie już widać, bo za chwileczkę będzie cała stolarka wymieniona, wejścia do głównego, do budynku. Teraz obecnie już jest wypiaskowane całe zadaszenie i zaraz będzie zabudowywane, więc jak zabudujemy zadaszenie nad wejściem głównym, to będzie montowane cała ta stolarka wejściowa, bo już jest przywieziona, jest na budowie, jest ona nowa i będzie założona. I też w tym miesiącu już będzie montowana winda zewnętrzna, której wcześniej nie było, czyli na piętro, żeby można było wjeżdżać. Także też we wrześniu ma być już zamontowana. To będą takie elementy widoczne, że te prace cały czas postępują.
19: To był Mariusz Zaborowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie. I to wszystko w tym wydaniu magazynu Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6. Bardzo dziękuję za uwagę i kłaniam się. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
0: Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Żywoty nieświętych w Meloradiu na 99,6.
19: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na pierwsze wydanie po wakacjach w nowym sezonie 26-27 audycji Żywoty nieświętych. No i po przerwie wakacyjnej w naszym studio pojawia się dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kruczkowski. Cześć.
2: Cześć, witam ciebie, witam państwa.
19: Odbijemy się troszeczkę od tego, co wydarzyło się ostatnio w okolicach biblioteki. Pojawiły się tam ławeczki wyjątkowe, bo granit to jest, tak? Dobrze
2: tak,
19: widzę?
2: Tak, dokładnie.
19: Bo widzę na zdjęciach, na żywo jeszcze nie widziałem. I na tych ławeczkach są cztery sztuki, imiona, nazwiska, także daty urodzenia i śmierci czterech osób. Aniela Milewska, Janina Peratoner-Weneda, Zygmunt Kowalczykiewicz i Jan Schneider. Co to za pomysł? Co to za projekt jest?
2: Projekt to jest program Green City, który zakłada realizację zielonych terenów, jakby odnawianie, zakłada

0: Więc będzie natomiast na pewno głuk, będą faktycznie rodzime gatunki. Projekt, nasz projekt to nosi nazwę Ogród Słów i Korzeni, ponieważ słowa, czyli to, co się znajduje w książkach, co znajduje się w literaturze, a korzenie, bo sięgamy właśnie chociażby przez te nazwiska do korzeni naszej rodzimej konińskiej literatury, ale nie tylko literatury. Od razu musimy też sobie powiedzieć, że ławeczki te nie są tylko ławkami i nie są stricte ławkami, ponieważ są kamienne i one mają być taką pamiątką po ludziach, którzy w Koninie albo w okolicy Konina kiedyś żyli, tworzyli, a po ich dorobku został mniejszy lub większy ślad, bo zależy jak daleko sięgniemy i jak długo w pamięci te osoby żyją, ponieważ tak jak wielu dziwi się, kim była Aniela Milewska.
1: Bo tak, tutaj najdalsza perspektywa czasowa, tak?
0: Tak,
1: żyjąca
0: tak.
1: To jest
0: XIX wiek. Mhm. Urodziła się i zmarła w XIX wieku. Można powiedzieć, że była rówieśnicą Zofii Urbanowskiej i w tym samym czasie tworzyła. To była powieściopisarka okresu pozytywizmu, orędowniczka pracy u podstaw, więc to też przebija się w jej twórczości. Była też pewnego rodzaju emancypantką i feministką, tak? O niej pisała jako o feministce dr Elwira Jeglińska w swoim opracowaniu, ale też to wybrzmiewa w jej powieści pod tytułem Studentka z końca XIX wieku. Więc zresztą też wielu osób twierdzi, że również taką emancypantką trochę i feministką była Zofia Urbanowska. Kobiety w tym czasie budziły się ogólnie też właściwie z takiego letargu, w który je wtłoczono przez wieki uprzedmiotowiania i...
1: Zofia Urbanowska nigdy nie wyszła za mąż, co nie było takie oczywiste w tamtych czasach.
0: Na przykład, chociażby z tego powodu i wielu mówi o tym, że być może dlatego, że nie miała majątku, ja podejrzewam, że mogła mieć też po prostu swoje zdanie na ten temat i nie chcieć być uwiązaną do jednego mężczyzny przez całe życie i być mu poddaną, więc trochę też tak było z Anielą Milewską. To też była osoba, która nigdy nie wyszła za mąż, poświęciła się pisarstwu w czasach powstania styczniowego we dworze w Mikorzynie, w którym się urodziła, pielęgnowała rannych, bo to też jest taka historia, w ogóle właśnie od tego trzeba zacząć, że Aniela Milewska urodziła się w Mikorzynie, była córką Józefa Milewskiego, ówczesnego właściciela majątku Mikorzyn. Jej brat Celestyn, ledwie 20-letni, zginął podczas jednej z potyczek powstania styczniowego, a sama Aniela była zaangażowana właśnie w powstanie jako sanitariuszka i ta, która opatrywała rannych. Ponad 10 powieści, dramaty, inne opowiadania, więc jak na tamten czas i na autorkę w ogóle, to jest dorobek całkiem spory. Dziś, tak jak wielu innych, trochę zapomniany, tym bardziej, że umówmy się, epoka pozytywizmu już dawno za nami i to o tej pracy u podstaw może niekoniecznie dzisiaj chcemy czytać i też ta literatura nie jest jakoś szczególnie porywająca, w związku z czym o Anieli Milewskiej się nie mówi, ale właśnie chociażby dlatego chcieliśmy upamiętnić ją w ten sposób, bo było to, jest dla nas też oczywiste, że pochodząca z terenu powiatu konińskiego autorka, pisarka powinna też jeszcze gdzieś w tej świadomości lokalnej zaistnieć. Jest też, jak wiemy, ławeczka poświęcona Janowi Sznajdrowi. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale przecież to był artysta i owszem, był artystą, ale był artystą wielkiego formatu. To był człowiek, który nie tylko malował, nie tylko rzeźbił, nie tylko kolekcjonował, ale też pisał. Bo przecież też był autorem kilku książek, które, no zwłaszcza Szkło Bolesne, można powiedzieć, jest taką książką, która nie jest łatwą lekturą i nie czyta jej się do poduszki po to, żeby lekko zasnąć i przeżyć jakąś przygodę, ale faktycznie jest to literatura faktu i jest to literatura wspomnieniowa trudna, bo opowiadająca o jego mrocznych doświadczeniach z czasów komunizmu.

0: komunistycznego więzienia, więc no, należy ją też czytać ostrożnie i z uwagą. Ale znowu też to właśnie, więc znowu mamy to słowo i mamy te korzenie też, bo Janek swoją twórczością, swoją obecnością przecież mocno był wrośnięty w Konin, w okolice, łączył poprzez swoje pochodzenie, przez mamę zwłaszcza, która też pracowała w pewnym momencie całe swoje życie z młodzieżą, z dziećmi, ale łączył nas z Lądkiem, więc znowu teren, wychodzimy w teren dawnego województwa konińskiego, a obecnie powiatu słupeckiego. Kolejną z takich osób jest Zygmunt Kowalczykiewicz, którego na pewno wielu mieszkańców i wiele mieszkanek Konina doskonale znają. Zygmunt, regionalista, pracownik kopalni, z pasji i zamiłowania podróżnik, niezwykły gawędziarz, umiejętnie władający słowem i budujący napięcie, opowiadający fantastyczne historie i anegdoty, tym bardziej, że był rodowitym konianinem. Rodzina Kowalczykiewiczów w Koninie żyje od pokoleń, więc tym bardziej należało mu się choćby takie skromne upamiętnienie. Oczywiście ja uważam, że tych upamiętnień i form upamiętnień nigdy nie jest za wiele, więc można je mnożyć i można je mnożyć umiejętnie.
1: Kiedyś jako dzieciaki jeszcze w harcerstwie, jak działaliśmy, to zaprosiliśmy pana Zygmunta Kowalczykiewicza na zbiórkę po to, żeby nam poopowiadał właśnie co nieco o regionie. Pamiętam, że to było jedno z zadań do wykonania, żeby pojechać na rajd Arsenał i myśmy to nagrywali jeszcze taką starą kamerą na taśmie VHS, chyba gdzieś to jest. Tak teraz mi się przypomniało.
0: No, bo był taką osobą, która dziś z perspektywy możemy powiedzieć był pewnego rodzaju skarbnicą. Skarbnicą wiedzy o starym Koninie, ale też skarbnicą wiedzy o nowym Koninie, bo przecież jako pracownik kopalni, ten, który był świadkiem powstawania wielu odkrywek i nadzorował też pracę przy tym, więc doskonale też orientował się w historii samej kopalni, także historia Konina, ale historia kopalni. A tak jak powiedziałem, do tego
1: jego
0: autor...
1: Jego mundur można oglądać.
0: Jego mundur można oglądać, tak, w Muzeum Okręgowym w Koninie, a sam Zygmunt też był autorem znowu wielu książek dotyczących regionu, ale taka książka jak Gadułki Konińskie, w której zawarł wiele anegdot o koninianach i koniniankach, ale też wiele specyficznych sformułowań, zwrotów i słówek, które według niego były charakterystyczne dla naszego miasta. No i w końcu ostatnia z postaci to Janina Peratoner-Weneda, nauczycielka i w pewnym momencie swojego życia też pisarka. Pisarka, autorka chyba najsławniejszej swojej powieści i najciekawszej moim zdaniem, Słowiana, która to powieść opowiada o początkach Konina i ja ją naprawdę polecam każdemu, bo o ile bardzo często jest tak, że powieści z różnych epok, czy książki z różnych epok się starzeją i niestety za jakiś czas już trącą myszką i wydają się może mało ciekawe, tak Słowiana jest napisana takim językiem i w taki sposób, że można ją czytać właściwie, można ją było czytać te 40 lat temu, 30 lat temu, ale można ją będzie pewnie czytać za kolejnych 20 i 30, bo opowiada o czasach bardzo dawnych, o początkach naszego miasta i póki będzie miasto istniało i póki będzie ktoś się interesował jego historią, to myślę, że warto będzie zaglądać do tej lektury, bo nawet jeżeli ona mija się w wielu miejscach z prawdą i z faktami, to jednak Janina Weneda odrobiła lekcję i przygotowywała się długo do napisania tej powieści, ponieważ mamy zeszyty z rękopisem tej powieści i wiem, jak wyglądała praca nad tą powieścią, także nie wymyślała sobie, a faktycznie starała się opierać na źródłach.
1: Okej, i zostało nam dosłownie troszeczkę czasu, zatem rusza nowy rok, sezon kulturalny, 2 lata, w zasadzie przełom lat 26-27. Co ciekawego w bibliotece będzie się działo? Na co przede wszystkim warto zwrócić uwagę?
0: Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że my w ten rok kulturalny akurat wchodzimy troszkę wyhamowani, dlatego że w tym roku postawiliśmy na jednak modernizację i ułatwienie dostępu mieszkańcom do biblioteki, także za moment wielkie kucie i remonty, ponieważ pojawi się winda, która usprawni poruszanie się po bibliotece, wejście na piętro już nie będzie problemem. Mamy już to tu-pointy, które informują osoby niedowidzące, gdzie się znajdują, jak poruszać się po bibliotece. Niedługo pojawią się taflografiki i też ścieżki naprowadzające, więc biblioteka stanie się już niemalże w 100% budynkiem dostępnym, a jest budynkiem pięknym, ale trudnym, więc to wszystko usprawni działania. Ruszy też niebawem projekt Wzajemnia, na który otrzymaliśmy dofinansowanie ponad 100 tysięcy, a będzie on skierowany właśnie do seniorów. Ma tworzyć miejsca spotkań w oparciu o bibliotekę, w których seniorzy będą mogli realizować własne pomysły, własne zadania. Cały czas nieustannie zachęcamy do uczestnictwa w życiu bibliotecznym, bo staramy się nadążać z zakupem nowości wydawniczych, a już 16 września spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską, na które serdecznie Państwa zapraszam, bo myślę, że jest to nazwisko warte pojawienia się w tym dniu w bibliotece, bo też z kolei sama Grzebałkowska pisze niezwykle ciekawie i nie boi się tematów trudnych. Cały czas realizujemy projekt Laboratorium Dojrzałości 60+, i od września już też z impetem znowu po wakacyjnych działaniach i po krótkiej wakacyjnej przerwie działanie podejmuje wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, która na pewno nie odmówi współpracy ze szkołą, przedszkolem, tak jak co roku zresztą, które bardzo licznie i tłumnie pojawiają się u nas w bibliotece po to, żeby doświadczyć tego, czym jest lekcja biblioteczna, a myślę, że one są coraz ciekawsze.
1: Damian Kluczkowski, dyrektor Konińskiej Biblioteki.
0: Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu.
1: To były Żywotynie Świętych, także dziękuję, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Żywotynie Świętych w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. MK Door, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: Po reklamie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6.
10: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na audycję Kulturalny Tygodnik. Dzisiaj rozmowa z członkami grupy kabaretowej Nigdy Więcej. To ekipa młodych ludzi wywodzących się z drugiego ELO w Koninie. To w zasadzie świeży absolwenci tej szkoły. No i na początku występowali razem właśnie w szkole, a po zakończeniu szkoły nadal trzymają się razem. Będzie można ich obejrzeć w najbliższym czasie 25 września w piątek od godziny 18 w Konińskim Oskardzie ze specjalnym programem kabaretowym. Więcej na ten temat w rozmowie, która przed nami.
11: Jesteście dzisiaj tutaj w naszym studio, dlatego że stanowicie grupę artystyczną zajmującą się od jakiegoś czasu kabaretem. Niebawem będzie można zobaczyć Was na dużej scenie przed dużą publicznością w Koninie i za chwilę powiemy, gdzie, dokładnie kiedy, znaczy gdzie też, no dokładnie kiedy i z jakiego powodu, z czym wystąpicie przed mieszkańcami naszego miasta. Najpierw chciałbym jednak poznać historię, waszą historię, waszej grupy. Jesteście wszyscy absolwentami drugiego LO. Domyślam się, że tam to wszystko się zaczęło, tak?
12: Tak.
13: Historia z pozoru może wydawać się dosyć banalna, Szymon Marchwicki, ponieważ w 2022 roku chciałem po prostu zaangażować się jakoś szkolnie artystycznie i nasza polonistka w drugim liceum ogólnokształcącym organizuje co roku program artystyczny. One nazywają się te programy Festiwale Kultury i zaproponowała zaangażowanie w naszej klasie. No i stwierdziłem, że a czemu nie, można się jakoś tam zaangażować. Zaproponowałem, żebyśmy ja razem z Julianem i Kamilem oraz Natalią zaprezentowali sketch kabaretowy. Wtedy to była chyba Antygona kabaretu Potem.
14: Podczas naszego pierwszego występu graliśmy sketch kabaretu Potem, Kochane pieniądze. Była to prosta piosenka, Kamil Niedźwiedziński, w której moja i Szymona rola się zamykała jakby na mówieniu la la la la la. Był to nasz pierwszy bardzo ikoniczny występ, natomiast Julian wtedy grał solo. Julian wtedy grał skąpca Harpagona,
11: Okej, z jakim to odzewem się spotkało w liceum? Bo rozumiem, że w liceum, tak? Tak powiedziałeś.
14: Tak, to było w liceum. Odzew był, no myślę, że bardzo pozytywny. Przede wszystkim nigdy wcześniej w szkole coś takiego się nie wydarzyło i no, uczniowie byli zaskoczeni widokiem po prostu jakiejś durnej pioseneczki i dwóch chłystków, którzy stali po prostu na baczność i modlili się tylko, żeby nie zacząć się śmiać, bo musieliśmy to zagrać z kamiennymi twarzami.
11: No, o to chodzi w dużej mierze. No dobrze, i co potoczyło się dalej? Polecieliście na tej fali sukcesu, tak? Jeżeli to zostało dobrze przyjęte, to was to zmotywowało do przygotowywania dalszych występów tego typu?
14: Nie, mnie nie. Szymon wyszedł z propozycjami kolejnych występów, natomiast ja byłem niesamowicie sceptyczny, mówiłem wtedy nawet, że mój talent aktorski się wypalił. Ale w kolejnym roku zdarzyła się kolejna okazja, kolejny występ w ramach bodajże Dnia Edukacji Narodowej. No i dalej się po prostu już potoczyło. Kolejny festiwal kultury, potem kolejny, jeszcze jakieś występy. Po prostu nasze portfolio się poszerzało, jakieś nowe skecze, nowe jakieś wydarzenia.
11: Co odgrywaliście? Jakie skecze? To nadal były, no, nazwałbym to w cudzysłowie covery, czyli takie skecze, które zostały wcześniej kiedyś przedstawione przez kogoś, tak jak Kabaret Potem wspomniany, czy też zaczęliście tworzyć coś swojego?
14: Praktycznie zawsze były to skecze czyjeś, głównie Kabaretu Potem. Zdarzały się też skecze Kabaretu Starszych Panów. Natomiast zaprezentowaliśmy jeden sketch autorski podczas naszego recitalu w 2024, który no również chyba się spotkał z pozytywnym odbiorem ludzi.
11: Kiedy się dziewczyny pojawiły?
7: No ja byłam od początku, właśnie tak jak panowie powiedzieli
11: początku,
7: wcześniej.
11: W tym pierwszym też byłaś.
7: W tym pierwszym byłam, w Kochanych Pieniądzach
11: słuchałem.
7: Już byłam. Mhm. Natalia Radke, tam właśnie śpiewałam i było to dla mnie fajne przeżycie, bo nie musiałam zaprezentować po prostu wyżyn swoich umiejętności wokalnych. Mogłam po prostu bardziej się bawić tą piosenką. Potem na chwilę miałam swój przestój przez powiedzmy jeden semestr i wtedy właśnie pojawiła się Wiktoria.
1: To prawda, Wiktoria Wielińska. Pojawiłam się później, to było tak, że dostałam chyba propozycję od Szymona, który napisał do mnie: cześć, pani Godyń cię poleciła, może chciałabyś zagrać z nami? A ja mówię: spoko.
11: Czyli nie znaliście się wcześniej tak osobiście?
1: Kojarzyliśmy się z tego festiwalu kultury, na którym występowaliśmy pierwszy raz. Ja w ogóle w zupełnie innej roli, ale też tam miałam jakiś swój udział. No i mówię, no dobra, no to zgodziłam się, mówię, zobaczymy, co zrobimy razem i tak dalej. No i wystąpiliśmy, w sumie fajnie nam się razem grało, no i już później tak, nie wiem, zostałam, już grałam z nimi, no i tak do dzisiaj.
11: I tak do końca szkoły się pojawialiście raz po raz?
1: Tak. Tak.
12: No, ja się pojawiłam w kabarecie w 2023 roku, Michalina Imbiorowicz, gdy właśnie przed Festiwalem Kultury Natalia do mnie napisała, czy nie chciałabym podegrać na pianinie kilku piosenek w kabarecie, bo nie było jeszcze wtedy etatowego pianisty i zazwyczaj była to jakaś osoba, która po prostu miała grać i w tym momencie miała chwilę, no a że ja miałam wtedy chwilę i umiejętności, to powiedziałam, że czemu by nie? No i od tamtej pory już zostałam i mam swoją stałą rolę pianistki.
11: I od tamtej pory już przy akompaniamencie, tak? Gracie, śpiewacie.
12: Znaczy akompaniament był do tej pory zazwyczaj za każdym sketchu.
11: Tak?
12: Nie, był grany, tylko po prostu przez różne osoby, które
11: od początku.
12: Obecnie były chętne na ten jeden raz zagrania.
11: A ty potem zostałaś taką stałą członkinią.
12: Tak, tak.
11: Okej, rozumiem. No dobrze, do tego repertuaru waszego jeszcze szkolnego chciałbym powrócić. To takie moje prywatne zdanie, ale no nie sięgnęliście po repertuar tych takich głupawych grup kabaretowych, które możemy oglądać w telewizjach popularnych, które mnie osobiście absolutnie nie śmieszą, a sięgnęliście właśnie po klasykę, po coś, co jest bardziej wymagające i dla pewnie nieco bardziej wymagającej publiczności. Tutaj wspomniany Kabaret Potem, tak? To takie trochę wspomnienia z mojego dzieciństwa, lata 90. Młoda Asia Kołaczkowska. No i Kabaret Starszych Panów, no to już w ogóle absolutnie klasyka. Dlaczego akurat repertuar, skecze tych konkretnych grup kabaretowych?
14: skecze tych konkretnych grup, ponieważ Szymon je wybrał, mówiąc krótko, ale ja osobiście nie znałem w ogóle tego kabaretu, dopóki Szymon mi nie podesłał linku, pokazując, co mam zagrać. Nie wiem jak reszta, ale mi się tak po prostu wydaje, że Szymon się wychował też na płytach DVD chyba, z tymi skeczami, tam kurde kołysankę miał po prostu, czy to była jego dobranocka, te skecze. A później po prostu nie za bardzo mieliśmy wpływ na to, co gramy, po prostu Szymon nam podsyłał. No gramy to i to, więc tak musiało być.
10: Szymon, skąd to u ciebie się wzięło? Czy to wpływ rodziców? Takie moje pierwsza moja myśl. No, bo ktoś te płyty DVD w zamierzchłych czasach, gdy je używano, musiał kupić i w domu składować.
13: Tak, poniekąd to, co powiedział Kamil, jest prawdą, chociaż też nie do końca, bo taką zajawkę na kabarety to ma przede wszystkim nadal mój tata. Mama jakoś stroni od tego typu rozrywki, ale na szczęście tacie udało się tam przemycać właśnie mi te treści i no je bardzo mocno chłonąłem. Jakoś zawsze mi się ten rodzaj humoru podobał, takiego trochę literackiego. Więc przede wszystkim właśnie najpierw był kabaret Potem, gdzieś się tam też przewijał kabaret Hrabi, Dudek, Starszanowie. No i potem od jakby samego takiego chłonięcia biernego sam zacząłem się tematem interesować, zacząłem tam wiadomo jakąś literaturę, samemu też próbowałem coś pisać, ale to takie było bardzo nieśmiałe. No i właśnie w szkole, można powiedzieć, nadarzyła się okazja. Oczywiście tego zupełnie jakoś tam nie planowałem, bo nigdy nie miałem takich zajawek bardzo mocno scenicznych, ale tak wyszło i no, można powiedzieć, czysty przypadek.
10: Kolega was zaraził tymi starymi, nazwijmy to, kabaretami?
1: Znaczy tak, jak gdybym miała powiedzieć coś, nie powołując się na Szymona, może bardziej czemu zostaliśmy przy tym repertuarze, no to powiedziałabym, że dosyć szybko okazało się, że naprawdę, skromnie mówiąc, każdy z nas jeden tutaj jest bardzo zdolny aktorsko. I wydaje nam się, że kabaret Potem i skeczem to jest pole, w którym można to pokazać i w którym można się trochę tym aktorstwem pobawić, a to nam przychodziło z dużą łatwością. Więc tak naprawdę nam się to chyba spodobało, bo jeśli chodzi o takie współczesne kabarety, które no, widujemy zwykle w telewizji czy na jakichś nocach kabaretowych i tak dalej, no to no nie wiem, no to wydaje się dosyć taka prymitywna rozrywka, a jednak sięgając do tych starszych grup, czy jak kabaret Potem, czy Hrabi nawet już z tych trochę świeższych, czy kabaret Starszych Panów, no to jednak to jest taka rozrywka, powiedziałabym, deluxe, jeśli chodzi o nawet nasze położenie i granie tego, to jest tylko przyjemność, a nie jakiś taki przymus i no nic ciekawego. To nas po prostu jakoś tak bawi i ten humor jest bardzo ponadczasowy, więc stwierdziliśmy, że to jest chyba fajny kierunek, w którym chcielibyśmy się poruszać.
10: Jak fajnie rozmawiać z kimś, kto ma takie poglądy odnośnie kabaretu. No dobrze, teraz powiemy o tym, dlaczego się spotykamy akurat w tym konkretnym terminie. To będzie 25 września, godzina 18, Oskard Koniński. Pojawicie się tam na tej dużej scenie w sali widowiskowej i to będzie program, który z jednej strony, ja to tak odbieram, bo oczywiście pojawię się tam, będzie się śmieszny, bo to w końcu kabaret. Z drugiej strony jednak bardzo wzruszający. Oddacie w pewien sposób hołd zmarłej w minionym roku Joannie Kołaczkowskiej, gwieździe właśnie wspomnianego kabaretu. Potem następnie kabaretu Hrabi. Powiem od razu wprost, dla mnie osobiście to była kabaretowa osoba numer jeden w naszym kraju. Prześmieszna, przeartystyczna, przewspaniała kobieta, której śmierć bardzo mocno przeżyłem. Nigdy mi się nie zdarzyło tak przeżyć śmierci osoby publicznej. To tak tytułem wstępu, że też jestem mocno zaangażowany w Joannę Kołaczkowską i w jej twórczość. Czego możemy się spodziewać po tym, co pokażecie, bo tak naprawdę postawiliście przed sobą niezwykle trudne zadanie.
15: To ja może na początku wspomnę, że dla nas to jest pod wieloma względami wzruszające wydarzenie, bo nie tylko wspominamy, a może nawet trochę żegnamy, ale z uśmiechem naszą wielką inspirację, bo kilkoro z nas wiązało jakąś swoją przyszłość z teatrem. Asia, Joanna Kołaczkowska była naszą, powiedzmy, idolką, tak mówiąc młodzieżowo trochę. Była wielką inspiracją. Czerpaliśmy po prostu wszystko z jej warsztatu, z jej możliwości. Staraliśmy się jak najbardziej nie tyle odzwierciedlać to, co ona zrobiła, tyle po prostu, że kierować się jej drogą. Ale z drugiej strony jest to dla nas też na tyle ciekawe, wzruszające, że no, my już skończyliśmy liceum. Tak właściwie myśleliśmy, że po zakończeniu liceum nasze drogi się rozejdą. My nie będziemy już tym samym zespołem, którym byliśmy. Tym samym kabaretem, który spotykał się na każdej 20-minutowej przerwie, żeby robić próby, żeby ćwiczyć. A jednak my jesteśmy teraz 2 lata po zakończeniu liceum. Dziewczyny są rok po zakończeniu liceum. Nadal jesteśmy w stanie znaleźć ten czas, żeby się spotkać w tym samym gronie, żeby odtwarzać wielkie numery wielkich zespołów kabaretowych i mieć z tego, czerpać z tego nadal satysfakcję, mieć z tego przyjemność.
10: Będziecie starali się wiernie odtwarzać Asię, czy też będzie jakieś pole do waszej interpretacji tego materiału?
15: Dla mnie, jak to powiedziała Asia właśnie w kabarecie Egzamin, to jest impretacja, to jest impretacja. To nie jest wierne nigdy odzwierciedlenie. To nawet zwykle nie jest wiernie oddany tekst, ten sam słowo w słowo, bo wtedy nie miałoby to takiego naszego ducha, takiej naszej jakiejś radości, trochę młodzieńczej, powiedziałabym.
10: Do rozmowy z członkami grupy kabaretowej Nigdy Więcej powrócimy po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.
2: Kulturalny tygodnik w Melo Radio na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Konin.
10: Mateusz Krzesiński, powracamy do audycji Kulturalny Tygodnik w Melo Radio i powracamy do rozmowy z grupą kabaretową Nigdy Więcej. To grupa osób wywodzących się z drugiego LO w Koninie. Jak wyglądają przygotowania? Jesteście w różnych... No nie, teraz w sumie jeszcze nie studiuję. No tak, no bo studia dopiero od października, bo studiujecie w różnych miastach. Czyli co, siedzicie w Koninie i trenujecie, ćwiczycie?
12: Na pewno szukamy wspólnego, wolnego czasu, żeby mimo wszystko starać się przygotować do tego wydarzenia jak najlepiej możemy, no ponieważ jest to dość duża sprawa, więc wypadałoby być dobrze przygotowanym do tego. Dlatego łapiemy każdą wolną chwilę, którą mamy wszyscy razem i w lepszych bądź trochę gorszych warunkach staramy się dopracowywać program. No i takimi drobnymi kroczkami idziemy do przodu, zaczynamy to składać powoli.
10: Jak myślicie, ten humor dzisiaj wśród młodzieży jest popularny?
12: Mamy nadzieję, że naszą działalnością rozformowaliśmy to trochę. No bo mimo wszystko, jak się myśli kabaret w dzisiejszych czasach, to jednak mamy na myśli właśnie te typowe kabarety telewizyjne, które jednak odbiegają trochę od charakteru, trochę bardzo od charakteru tego kabaretu Hrabi i Potem. Dlatego no, mamy nadzieję, że poprzez nasze działanie i nasze występy pokazaliśmy młodszym pokoleniom zupełnie inny rodzaj humoru i zaraziliśmy ich do tego, żeby sięgali po ten trochę bardziej inteligentny rodzaj rozrywki.
10: Czujecie się takimi propagatorami, nośnikami tego bardziej no, ambitnego, ambitniejszego humoru?
1: Tak ciężko powiedzieć właściwie, bo chyba nie czujemy się, że na tyle, żebyśmy mogli się tak nazwać, aczkolwiek no, wydaje mi się, że na pewno podczas tych kilku lat, jak mieliśmy okazję występować w szkole, czy nawet już po tym, jak skończyliśmy szkołę, mamy dalej okazję się tam pojawiać, no to wydaje nam się, że na pewno młodzież ma jakiś większy kontakt z tym inteligentnym humorem i z taką dobrą sztuką kabaretu. Aczkolwiek, czy to ma na nich jakiś duży wpływ? No ciężko powiedzieć. No, słyszymy, że po części tak, aczkolwiek no tak też ciężko się wypowiadać za całą społeczność szkolną, bo no nie wiem.
10: Ankiety nie robiliście.
1: Ankiety nie robiliśmy, może kiedyś, ale na razie nie znamy dokładnych statystyk.
10: Okej. Czy możemy troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy, co znajdzie się w programie? Czy będzie też to, co bardzo często zdarzało się podczas występów kabaretu Hrabi, a więc swego rodzaju interakcja z publicznością, czy angażowanie nawet publiczności w to, co na scenie dzieje się?
13: U nas nigdy zbyt wielu takich elementów interakcji nie było, natomiast mogę zdradzić, że kilka takich niewielkich się pojawi. My zawsze jakoś tak może trochę nieśmiało podchodziliśmy do tej publiczności, ale wierzymy, że mimo wszystko program się spodoba. Tak jak było wcześniej mówione, myślę, że on z jednej strony będzie bardzo taki delikatnie sentymentalny, natomiast z drugiej strony no, będzie, myślę, na pewno zabawny i
1: Ja też tylko dodam, że wydaje mi się, że tak naprawdę cały program i cały kabaret jest taką jedną wielką interakcją z publicznością, bo wydaje nam się, że zarówno my, jak i publiczność przychodzimy w celu wspomnienia Joanny Kołaczkowskiej i oddania jej hołdu i przypomnienia sobie o jej tak naprawdę wielkości, więc wydaje nam się, że każdy śmiech, czy to nasz, czy to publiczności, no jest pewnego rodzaju interakcją, która jest chyba taka najbardziej wartościowa.
11: Okej, a chociaż jeden sketch, który zobaczymy, możemy powiedzieć, czy wszystko jest owiane tajemnicą i ma być niespodzianką?
1: No coś możemy zdradzić.
13: Ze sketchów kabaretu potem to będzie na przykład piosenka Kazimierz, będzie sketch Antygona, Orfeusz, będzie również sketch kabaretu Hrabie Egzamin.
12: Możemy powiedzieć, że będą skecze, które wystawialiśmy już i widzowie mogli je zobaczyć, ale przygotowaliśmy też swego rodzaju premiery, także pozostaje nam tylko zaprosić.
11: Okej, a jak przed tym występem na takiej dużej scenie? Z jednej strony jakie obawy, z drugiej też jakie może możliwości wam ta duża przestrzeń przed dużą publicznością da?
14: Przed występem na takiej dużej scenie naszym największym takim zmartwieniem będzie bieganie, bo jednak duża scena, trzeba będzie dużo długo wchodzić na...
11: Trzeba kondycję potrenować.
14: Tak, trzeba potrenować kondycję. A poza tym myślę, że nie sprawia to dla nas jakichś problemów.
11: Żeby nie zapać do mikrofonu.
14: Tak, tak. Zresztą z tą sceną jesteśmy już zaznajomieni, występowaliśmy tam niejednokrotnie, więc myślę, że wrócimy tam praktycznie jak do siebie.
1: No nie zmienia to faktu, że na przykład mnie to strasznie stresuje, że tak naprawdę będziemy musieli w 6 osób zawładnąć tą sceną w całości. To znaczy dotychczas byliśmy tylko punktem programu, na przykład na festiwalach kultury, a tutaj mamy całą dużą scenę, można powiedzieć, dla siebie i musimy coś z tym zrobić przez te 1,5 godziny. Więc no to jest trochę presja i trochę stres, no jednak duża publiczność, bo ile? 400 osób w Oskardzie? Tak, no więc no to jest presja trochę i stres, ale no wydaje nam się, że nie odczujemy tego, że teraz przed występem mamy po prostu takie uczucie, ale jak już postawimy pierwszy krok na scenie, to trochę zejdzie.
11: I też trochę tak jest, że całe światło na was, a tej publiczności, no tak nie do końca ich widać w ogóle, bo oni po ciemku siedzą, nie? To jest też trochę inna sytuacja niż na przykład występując na forum w drugim.
15: Ja też uważam, że nie tyle sama wielkość sceny, co wielkość osoby, którą wspominamy, będzie dla nas presją. Będziemy chcieli jak najlepiej zaprezentować tą legendę, którą pozostawiła po sobie Joanna Kołaczkowska, ale mam nadzieję, że ta legenda będzie tylko jak najlepiej na nas działać, będzie tylko, powiedzmy, pchnąć nas i po prostu, żebyśmy mieli takie flow, powiedzmy, na tej scenie, żeby nas to jakoś wzmacniało i żebyśmy byli jak najśmieszniejsi i że pomoże nam to jedynie, a nie spowoduje większego stresu.
11: A powiedzcie mi jeszcze, bo tak z technicznych rzeczy mnie to ciekawi, jak z prawami autorskimi, wy jakoś kontaktowaliście się z Hrabi, czy...
1: No na przykład mieliśmy taką zagwozdkę, bo podczas programu to chyba możemy zdradzić, że w tle na ekranie będzie wyświetlone przez cały program zdjęcie Joanny Kołaczkowskiej. No ale żeby to zrobić, no to potrzebujemy jakiejś zgody osoby, która ma prawo do jej wizerunku. No i Szymon już chciał rezygnować z tego. Mówi, no ja pisałem maila, nie odpisali. No to słuchajcie, nie możemy, nie? Ja mówię, no dobrze, a dzwoniłeś? A Szymon mówi, no nie dzwoniłem. Mówię, no to daj mi 5 minut. No i się zadzwoniło i bardzo miły pan Marcin Kołaczkowski, menadżer Hrabi, powiedział, że teoretycznie potrzebujemy zgody takiej pisemnej i takiego oświadczenia, ale że on ją udziela ustnie i powodzenia i no i że
11: I
1: mamy
11: na
1: wybrać...
11: skecze, nagranie skeczów też, tak?
1: Tak, no właściwie super. Sami członkowie kabaretu Hrabi poprosili nas o to, żebyśmy te skecze nagrali i koniecznie fajnie udostępnili, życzyli powodzenia. No, także chyba jest luz.
11: Jesteście w takiej interakcji z kabaretem, z męską częścią kabaretu. Jeszcze ewentualnie feedback do was wróci od nich, samych ich, o tak.
13: Tu warto wspomnieć, że to nie jest pierwszy raz, kiedy otrzymaliśmy taki feedback właśnie od członków kabaretu Hrabi, gdyż podczas naszego pierwszego takiego dużego wystąpienia poza murami szkoły, a było to w 2024 roku w klubu kawiarni Not, otrzymaliśmy film z pozdrowieniami od kabaretu Hrabi. I to też można powiedzieć był jeden z takich elementów.
10: Też z Asią, tak?
13: Tak, tak, okay. Tak. Był to jeden z takich ważnych dla nas momentów, myślę, dla nas wszystkich, bo nie dość, że zostaliśmy docenieni
10: zostaliśmy docenieni
13: przez artystów zawodowych, to jeszcze można powiedzieć, że było to takie wyzwanie, żebyśmy to kontynuowali. Asia wtedy powiedziała, żebyśmy się nie wahali, więc to też będzie jeden z takich motywów, można powiedzieć, tego programu. Nie będziemy się wahać. Na pewno.
10: I my także nie wahamy się, aby mówić o tym fajnym zjawisku, które tworzycie, na tym, co wydarzy się w Konińskim Oskardzie 25 września. To będzie piątek, godzina 18. Jeszcze wejściówki są cały czas? Można je kupować?
16: To skomplikowane.
13: Tak, podobno według jednych źródeł one rozeszły się w ciągu tygodnia, ale wierzymy, że każdy, kto będzie chciał przyjść, znajdzie sobie jakieś miejsce.
10: No dobrze, bardzo wam dziękuję. Super, że robicie takie rzeczy. Nie mogę się już doczekać tego 25. Grupa kabaretowa Nigdy Więcej to absolwenci drugiego ELO w Koninie, którzy cały czas trzymają się razem, mimo że rozjechali się w nieco inne strony Polski na studia. Cały czas tworzą, przygotowują spektakle kabaretowe i niebawem zobaczymy taki w Koninie. Jeszcze raz o tym mówię. Dzięki wam serdeczne za to spotkanie, za tę rozmowę.
13: Dziękujemy.
10: To była rozmowa z grupą kabaretową Nigdy Więcej. I to wszystko w tym wydaniu audycji Kulturalny Tygodnik w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Teraz zmieniamy temat, udajemy się do Konińskiego Pogotowia. Rozpoczęła się budowa nowej siedziby Konińskiego Pogotowia, które teraz mieści się przy ulicy Wyszyńskiego, ale będzie przy nowym szpitalu, przy ulicy Szpitalnej po lewej stronie Warty. Robert Mazurek, kierownik do spraw medycznych Konińskiego Pogotowia.
17: Byłem na placu budowy. Dokonują się prace przygotowawcze, a więc zwożone są odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników. Powolutku widzimy już sprzęt budowlany, który powoli zaczyna zjeżdżać na plac budowy, ale już widzimy chociażby wyznaczone miejsce pod nowy budynek. No i muszę powiedzieć, że jest imponujące. Myślimy, że w przeciągu naprawdę kilkunastu dni będzie widać ruch pracowników, ruch sprzętu budowlanego w tym miejscu. Nowa siedziba zostanie oddana do użytku w przeciągu 2 lat od momentu podpisania umowy, a umowę podpisaliśmy kilka tygodni temu, więc wierzymy, że okres letni roku 2028 będziemy powolutku przenosić się do nowej siedziby, chociaż generalny wykonawca zapewnia, że sam w sobie projekt budowlany wcale nie jest jakiś trudny do wykonania, więc być może, że nawet te prace zakończą się wiosną roku 2028.
10: Wysłuchaliśmy Roberta Mazurka, kierownika do spraw medycznych w Konińskim Pogotowiu. Zmieniamy temat. Waga do ważenia pojazdów, ciężarówek między innymi przy skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej i Hutniczej w Koninie została zmodernizowana i więcej na ten temat mówi prezydent Konina Piotr Korytkowski.
18: Otwieramy ponownie miejsce ważenia pojazdów ciężarowych, które przejeżdżają przez miasto. To miejsce było w 2013 roku uruchomione, ale zmieniły się sposoby ważenia pojazdów na nowocześniejsze. Dlatego też jako miasto podjęliśmy to wyzwanie, aby przystosować to miejsce do ważenia pojazdów. Dlaczego to miasto robi? Otóż dlatego, że kary nałożone na przewoźników, którzy przekroczą chociażby tonaż pojazdów, czy też gabaryty pojazdów, mogą wpływać do kasy miasta. Biorąc pod uwagę, że miasto Konin utrzymuje wszystkie kategorie dróg, które są na naszym terenie, ponosimy bardzo duże koszty utrzymania. A w takim przypadku po nałożeniu kar część z tych remontów mogłaby być właśnie z nich sfinansowana. Przede wszystkim to bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego jest ważne. Natomiast również to, żeby nie ponosić kosztów nadmiernych. Niestety spotyka się Inspekcja Transportu Drogowego z tym, że samochody są przeciążone, przejeżdżające przez miasto. To jest ponad 300 tysięcy złotych, które zostały wydane przez miasto Konin, które myślę, że w kilka lat, 2-3 lata absolutnie zwrócą się.
10: A jak będzie działała waga po modernizacji? O tym mówi Tomasz Tański, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.
19: Pojazd przejeżdża bez zatrzymywania, jest ważony. Będziemy tutaj kontrolować zarówno pojazdy ciężarowe o tych największych gabarytach, jak i busy do 3,5 tony. Do tej pory poprzednia ta waga tutaj nie spełniała wymogu, więc nie mogliśmy na tych najnowszych wagach, które inspekcja użytkuje w tej chwili tutaj ważyć, robić kontrolę. Jest to jedyny w całym Koninie taki punkt, w którym możemy te kontrole przeprowadzać wagowe, ponieważ jako Inspekcja Transportu Drogowego posiadamy właśnie w tej chwili już od kilku lat te wagi dynamiczne typu Meteor. Ta modernizacja była niezbędna, żebyśmy mogli te kontrole pod kątem bezpieczeństwa, ważenia i innych rodzajów kontroli tutaj przeprowadzać. Muszą pilnować obciążenia, żeby nie degradować dróg i jednocześnie też dbać o stan techniczny swoich pojazdów, bo również stan techniczny tutaj będziemy sprawdzać.
10: To był Tomasz Tański, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego i to wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia na 99,6. Dziękuję za uwagę i kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
10: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Audycja Posesja, która w tym roku szkolno-radiowym zmieni nieco swoje oblicze, swoją strukturę i w ogóle pomysł na tę audycję, ponieważ nie będziemy już zapraszali przedstawicieli każdego z klubów radnych Konińskiej Rady Miasta, a dyskutować, rozmawiać będziemy w nieco węższym gronie. Będziemy starali się, aby byli to radni, którzy zasiadają w klubach w jakiś tam sposób opozycyjny, bądź w niektórych kwestiach różnią się zdaniem. I tak Emilia Wasielewska. Klub Radnych Wspólny Konin cały czas nie wybierasz się do Koalicji Obywatelskiej.
20: Dzień dobry, nie wybieram się.
10: Okej, okay. I do partii politycznej też?
20: Też nie.
10: Póki co? Czy w ogóle? Nigdy. Co się okaże?
20: W życiu się mówi nigdy, nie mów nigdy. Dzisiaj mówię nie. Kategorycznie nie.
10: Ale nie palimy mostów. I jest Krystian Majewski, także Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
21: Dzień dobry.
10: No i pierwszy temat, właśnie, jeszcze o tym nie powiedziałem, że tematy będą takie, które były najbardziej popularne, jeżeli chodzi o wypowiedzi i dyskusje na ostatniej sesji Rady Miasta, ale także tematy będą takie, które być może na sesji się nie pojawiły, za to są istotne z punktu widzenia mieszkańców naszego miasta, więc na początek do sesji, tak jak się Państwo domyślają, wygaszenie mandatu radnej Urszuli Maciej. Radni zagłosowali za tym, także dwoje obecnych radnych tutaj u mnie w studio również zagłosowaliście za tym wygaszeniem. Powód, to może powtórzę tak pokrótce, chodzi o to, że radna jest radną, decyduje o tym, jak będzie wyglądał budżet miasta Konina, głosuje za budżetem, jest także prezeską stowarzyszenia, które dostaje od miasta pieniądze na realizację różnych zadań, no a występuje również trzeci podmiot, czyli firma radnej, która później wykonuje usługi dla tego stowarzyszenia. No i pieniądze są przekazywane ze stowarzyszenia do tej firmy, czyli do radnej. To był taki powód, który wywołał tę dyskusję. Tak naprawdę problem zgłosił prezydent Konina Piotr Korytkowski. Krótki komentarz na ten temat z waszej strony. Dlaczego zagłosowaliście za? Może Krystian.
21: Dla zdrowia lokalnej demokracji, dla zdrowia życia publicznego, dla przejrzystości życia publicznego, ale też dla dobrego imienia pani radnej Urszuli Maciaszek, dobrze się stało, że Rada Miasta zachowała się tak, a nie inaczej, że zagłosowała za odwołaniem, za wygaszeniem jej mandatu, ponieważ ewentualna obrona ze strony Rady mogłaby zostać źle odczytana przez mieszkańców Konina, mogłaby zaburzyć zaufanie do instytucji publicznych, mogły pojawić się podejrzenia, że radni w jakiś nieładny sposób kryją siebie nawzajem, a gdy pojawiają się takie wątpliwości, to przestrzenią do obrony swojego dobrego imienia jest sąd, a nie Rada Miasta. Jeżeli pani radna uważa, że są jakieś wątpliwości prawne, jest teraz wojewódzki sąd administracyjny, ewentualnie naczelny sąd administracyjny i tam może bronić swoich racji.
10: Ale przed radą argumenty. Też broniła.
21: To prawda, broniła. Ja tych argumentów nie uznaję za słuszne. Ja się z nimi nie zgadzam. Uważam, że pieniądze publiczne, nieważne czy są w budżecie miasta, czy są na koncie stowarzyszenia, są pieniędzmi publicznymi, a takie niejasne powiązania finansowe, nie bez powodu istnieje artykuł w ustawie o samorządzie gminnym, który zabrania radnym prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego. To ma bronić lokalną demokrację przed powiązaniami z władzą wykonawczą. Rada Miasta ma również funkcję kontrolną wobec prezydenta, dlatego powinniśmy być w przypadkach takich niejasności bardzo stanowczy. I tu nie chodzi o to, czy ktoś jednego radnego lubi lub nie lubi, czy jest z takiej czy innej opcji politycznej. To są zarzuty, które mogą po prostu obniżyć zaufanie do instytucji publicznej, do lokalnej demokracji, a tego chyba nie chcemy wszyscy. Nieważne, czy reprezentujemy Koalicję Obywatelską, Prawo i Sprawiedliwość, Wspólny Konin, czy inne kluby w Radzie Miasta Konina.
10: Radna Emilia Wasilewska.
20: No potem, co pan redaktor powiedział i kolega radny z odmiennej opcji politycznej, tak naprawdę niewiele można dodać. Bo tak, to prawda, zagłosowałam za wygaszeniem radnej mandatu. Z prostej przyczyny. Radna oczywiście się tłumaczyła, bo na każdej możliwej, przy każdej możliwej okazji, którą jakby daliśmy jako radni wielokrotnie na Komisji Spraw Społecznych, na Komisji Rewizyjnej, na Komisji Statutowej. I bardzo dobrze, że jakby jej głos też wybrzmiał, bo ma prawo do obrony i ma prawo też do swojej własnego zdania, do swojej własnej opinii, ale tak jak Krystian powiedział, no tak naprawdę teraz tak naprawdę droga ostatecznej decyzji została otwarta, bo uważam, że nawet jeżeli my byśmy nie zagłosowali za wygaszeniem tego mandatu, to przechodzi na, że tak powiem, w decyzję wojewody. I my po prostu rozpoczęliśmy ten cały proces. I tak naprawdę uważam, że cała sprawa zakończy się ostatecznie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Jestem przekonana, że pani radna przejdzie przez całą ścieżkę odwoławczą i ma do tego prawo. My nie jesteśmy ani sędziami, my nie jesteśmy ani prokuratorami, ale mamy takie kompetencje w swojej radzie. Jeżeli widzimy przesłanki do możliwości nagięcia prawa, bądź też mamy jakieś niejasności, to my z tych możliwości także jako radni możemy korzystać i powinniśmy korzystać. Nie zawsze jako radni bronimy swoich radnych. Można spojrzeć w przeszłość. Niektórzy radni, którzy nie mieszkali w Koninie, nadal utrzymywali swoje mandaty. I bo głosowania po prostu w ten sposób wychodziły. No tutaj większość radnych zdecydowała się zagłosować za. W tym między innymi ja.
10: Sprawa jest niezwykle skomplikowana prawnie, to prawnicy potwierdzili, w tym prawnik obecny na sesji Rady Miasta również, jaka w ogóle jest szansa, że Wojewódzki Sąd Administracyjny, no być może potem Naczelny Sąd Administracyjny faktycznie przyznają rację Radzie Miasta.
21: Moim zdaniem te szanse są bardzo duże, ponieważ każda ta sprawa jest rozważana przez sąd indywidualny ze względu na sam charakter obrotu w gospodarce pieniądza. To, czy radny ma świadomość, że dotacja pochodziła z funduszy publicznych, czy nie miał świadomości. Przecież możemy wyobrazić sobie taką sytuację, w której radny miasta Konina, czy radny jakiejkolwiek gminy nie ma pojęcia, że usługa, którą wykonuje, a jest ona zlecona przez jakieś stowarzyszenie, ta dotacja pochodzi z budżetu gminy i wtedy sąd rozpatruje taką sprawę indywidualnie. Ale w mojej ocenie tutaj radna miała świadomość że te pieniądze pochodziły z dotacji, pochodziły z budżetu miasta. No i sąd oczywiście to rozpatrzy, ale w mojej ocenie ta sprawa jest prawnie przesądzona.
11: Czyli już w USA, tak? Potwierdzi i będzie moim odwołanie zdaniem, do NSA?
21: Moim zdaniem NSA utrzyma ewentualny wyrok w USA. Ja oczywiście nie jestem prawnikiem, ale czytałem wyroki, które zapadały w tych sprawach i one zawsze miały taki charakter indywidualny ze względu na indywidualny charakter obrotu gospodarczego. Czy pieniądze poruszają się w gospodarce w różny sposób i to zawsze trzeba indywidualnie rozpatrzeć, dlatego tych wyroków jest dużo i one są niejednoznaczne, bo tego nie da się jednoznacznie określić, ponieważ materia gospodarcza jest skomplikowana i obrót tych pieniędzy jest skomplikowany. Ale istota i duch tego przepisu jest taki, że radny nie może wykorzystywać mienia komunalnego na cele gospodarcze i ten przepis jest bardzo ważny dla lokalnej demokracji, dla lokalnej praworządności i myślę, że tutaj wyroki będą nie na korzyść pani radnej.
3: Bardzo proszę, pani radna. Potwierdzamy znów, tak?
4: Znaczy, ja nie jestem sędzią. Rzeczywiście każda sprawa jest indywidualna, wiele jest przeróżnych przesłanek. Wszystkie wyroki, z którymi mogliśmy się zapoznać podczas naszych posiedzeń i rozmów z radną Urszulą Maciaszek, rzeczywiście wskazują na niejednoznaczność i decydują tak naprawdę niuanse. Natomiast jakby przeglądając dokumenty, które jako osoba, która jakby też zwołała posiedzenie i jakby też musiała wziąć odpowiedzialność za całą tą procedurę po rezygnacji przewodniczącego Wiesława Sztyńkę, jakby to daliśmy pani radnej możliwość obrony. Rada zagłosowała w ten, a nie w inny sposób. No i teraz tak naprawdę sąd rozstrzygnie.
11: Okej, okay, no a to może potrwać, bo w USA ma co prawda 14 dni, tak, na określenie swojego orzeczenia, ale potem może być odwołanie do NSA i tutaj już limitu czasowego nie ma, więc może to pójść w długie miesiące i w tym czasie radna Maciaszek zachowuje mandat. 100% tak. Swoich uprawnień, obowiązków i tak dalej,
4: tak.
11: I tak dalej. Radny Popkowski na sesji zabrał dosyć długi czas głos zabierał i powiedział między innymi o tym, że to niekoniecznie były te trzy faktury, tak, na 20 tysięcy złotych, ale wcześniej również taki przepływ gotówki właśnie według tego wzoru był. Czy to ma jakieś znaczenie w ogóle dla sprawy? Co wy na to?
21: Żyjemy w państwie prawa i odnosimy się do przepisów prawa, a przepis mówi jasno, że radny nie może prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego, ale może prowadzić działalność non-profit, może prowadzić organizację pożytku publicznego i tego prawo nie zabrania. A co nie jest w Polsce zabronione, to jest legalne, być może jest moralnie dla niektórych wątpliwe, etyczne, wątpliwe etycznie, ale dozwolone prawem. Więc zasadniczo ta sprawa odnosi się tylko do tych trzech faktur, do których są podejrzenia nieprawidłowości, czy nawet, no w mojej ocenie są one nieprawidłowościami.
11: Czyli głębszej przeszłości już nie badamy.
4: Znaczy, jako radni nie badamy, bo nawet to nie było w przedmiotowym protokole kontroli. Jakby były kontrolowane konkretne dotacje. I jakby nie rozliczamy pani radnej z wcześniejszej działalności. Pamiętajmy, że też pani radna jakby jest bardzo zaangażowaną społeczniczką, która współpracuje z trzecim sektorem od kilkunastu lat, jak nie już kilkadziesiąt. Natomiast działalność gospodarczą ma dopiero od kilku lat. Więc to też nie jest mocno, niektórzy radni mocno wyolbrzymiają teraz to, co być może mogło się zadziać albo się nie zadziać. No na pewno jednego wiemy, że takie nieprawidłowości na pewno nie powinny się zadziać 10 lat temu, bo wtedy pani radna nie miała działalności gospodarczej. I tak, to prawda, była aktywną działaczką, jest nadal aktywną działaczką, była wiceprezeską, obecnie jest prezeską stowarzyszenia, w ramach którego pozyskuje dotacje między innymi z budżetu miasta. Natomiast rzeczywiście statut stowarzyszenia pokazuje, że stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Więc jakby
20: pamiętajmy o tym, że to nie jest rozliczenie kilkunastu, kilkudziesięciu lat jej działalności, tylko tej konkretnej sytuacji, dokładnie tylko i wyłącznie tych trzech faktur, gdzie pani radna pozyskała, jako prezeska stowarzyszenia, pozyskała dotację i część z tej dotacji w usługach zostały zakupione z jej własnej działalności gospodarczej. Tylko i wyłącznie ten fragment.
3: Czy jeszcze, Krystian, w tej części chciałbyś coś dodać?
21: Nic dodać, nic ująć. Pani radna ma rację.
3: To jest audycja Posesja, która wróciła po przerwie wakacyjnej w nieco zmienionej formule. Stawiamy na to, żeby więcej dyskusji było, bo chyba z tego, co widzimy, faktycznie taka szansa na to jest, gdy jest nas nieco mniej, nie przedstawiciele wszystkich klubów radnych, a prowadzący plus dwoje dzisiaj na przykład radnych, bo wcześniej bardziej oświadczeń wysłuchiwaliśmy niż dyskusji. Powracamy po przerwie, porozmawiamy na temat nowej przewodniczącej Konińskiej Rady Miasta, a także wspomnimy o dwóch problemach, które w naszym mieście pojawiły się. To nielegalnie działający dom seniora w Koninie, a także problem z narkotykami, z używkami, który dotyka w szczególności koniński SOR. Pozostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
3: Mateusz Krzesiński, powracamy do audycji Posesja w Meloradiu na 99,6 w Koninie. W naszym studio obecni konińscy radni: Emilia Wasilewska, Klub Radnych Wspólny Konin.
20: Dzień dobry.
3: Witam po przerwie. Także Krystian Majewski, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
21: Dzień dobry.
3: Zmieniamy teraz temat o ważnej zmianie w Konińskiej Radzie Miasta, która wydarzyła się. Wiesław Sztańkę, jak wiemy, zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady Miasta. W ogóle złożył mandat radnego. Jako przyczynę podał powody osobiste, powody rodzinne. No więc trzeba było wybrać nowego przewodniczącego bądź nową przewodniczącą. No i mamy, już wiemy, Monika Kosińska została tą nową przewodniczącą. Jeżeli dobrze sprawdziłem, to taki wybór nastąpił po raz pierwszy od 30 lat. Tutaj mam oczywiście na myśli, że wybór kobiety na to stanowisko, bo ostatnio przewodniczącą, jako na funkcję przewodniczącej, wybrano Elżbietę Siudaj-Pogodzką w 1996 roku. Tak to dawno było. Poproszę was o komentarz do tego wyboru. Może jeszcze tylko dodam, że było dwóch kandydatów, także Zenon Chojnacki z Prawa i Sprawiedliwości, Monika Kosińska, już jest Koalicja Obywatelska, tak?
20: Tak, już Koalicja
3: tutaj
20: Obywatelska.
3: Tutaj ta zmiana nastąpiła. No i takim naturalnym sposobem rzeczy, Krystian, ty głosowałeś na Zenona Chojnackiego, Emilia natomiast na Monikę Kosińską. Tym razem zaczynamy od radnej Wasilewskiej.
20: Tak, to prawda, radna Monika Kosińska została

0: Wiceprzewodnicząca. Nadal jestem wiceprzewodniczącą i wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego na czas jego nieobecności.
1: To oczywiste, tak.
0: Więc jakby rzeczywiście bardzo się cieszę z tego wyboru. Bardzo się cieszę, że udało nam się wybrać kobietę 30 lat później, więc mam nadzieję, że może w kolejnych wyborach samorządowych prezydentką zostanie kobieta, albo przynajmniej ten skład prezydencki w naszym mieście też zostanie trochę bardziej sfeminizowany. Bo też pamiętajmy, że połowa społeczeństwa to jednak kobiety, a jednak do władzy troszeczkę rzadziej sięgamy i po tą władzę i po te stanowiska wyższe rzeczywiście rzadziej sięgamy. Także bardzo się cieszę, że została przewodniczącą, tym samym teraz ona przejęła te wszystkie organizacyjne rzeczy i teraz rządzi przewodnicząca.
1: Krystian, co sądzisz?
2: Naszym kandydatem...
1: No, może o swoim kandydacie najpierw.
2: Naszym kandydatem był Zenon Chojnacki. Głosowałem na niego, tak jak cały nasz klub, to jest oczywiste. Zenek, cenię go przez od ostatnich wielu, wielu lat, jest radnym, jednym chyba z najdłużej zasiadających w Radzie Miasta Konina, pamiętającym niejednego prezydenta, niejednego radnego, niejednego przewodniczącego. No, oczywiście jesteśmy klubem opozycyjnym, można było się domyśleć, że przegramy to głosowanie.
1: No tak, do końca chyba wszyscy, znaczy wiele osób pewnych nie było, tak rozmawiając z tymi, którzy obserwowali obrady rady, no to pewnie wygra Monika, ale zobaczymy.
2: No, są tacy radni, którzy wiadomo jak zagłosują, a tacy, którzy nie wiadomo, to i tak zawsze głosują tak jak powinni. I zawsze głosowania odbywają się w tych ważnych sprawach personalnych, ale też budżetowych, no po myśli koalicji rządzącej miastem i taka jest demokracja, taka jest natura rzeczy. Tak się po prostu dzieje i nie ma co się obrażać na rzeczywistość. Mamy nadzieję, że będą nam jako klubom opozycyjnym pewne prawa przyznane, pewna możliwość swobody wypowiedzi i sprawiedliwość w wypowiadaniu pewnych kwestii i opinii, bo kto obserwuje przebiegi Rady Miasta, ten wie, że czasami jest bardzo nerwowo, czasami jest trudno zapanować nad salą, ale uważam, że pewna sprawiedliwość w przyznawaniu głosu, w wsłuchiwaniu się w krytyczne opinie opozycji i pewna wrażliwość też na prawa tej mniejszości w Radzie jest bardzo ważna i osobiście liczę na to, że pani przewodnicząca będzie szanowała te prawa klubów niebędących siłami rządzącymi naszym miastem.
1: Monika Kosińska powiedziała w takim bardzo szybkim wywiadzie tuż po wyborze do mikrofonów konińskich mediów, że po pierwsze nie będzie polityki mieszała jako prowadząca obrady do obrad właśnie i w odróżnieniu od swojego poprzednika nie będzie wygłaszała tak często swoich prywatnych opinii.
2: To byłaby zmiana na plus oczywiście. Właśnie między innymi o tym mówiłem. O tym, że pewna równość w dostępie do mikrofonu ze strony radnych jest bardzo ważna podczas przebiegu dyskusji. To nie jest tak, że przewodniczący jest najważniejszym radnym. On jest trochę pierwszym wśród równych właśnie. I ta funkcja jest wielką odpowiedzialnością i pani wiceprzewodnicząca doświadczyła, ile ogromu pracy organizacyjnej pochłania to stanowisko, ale pod względem prowadzenia obrad, pod względem właśnie pewnego dostępu do tego mikrofonu powinniśmy przyjąć zasadę, że traktujemy się tutaj wszyscy sprawiedliwie. I to jest bardzo ważne, bo wielu radnych na sali sesyjnej często czuje się pokrzywdzonych. Inna sprawa, że niektórzy radni mają rozwiązły język i czasami pewne argumenty potrafią powtarzać po kilkanaście razy, ale...
1: Ad vocem.
2: Ale nie zmienia to faktu, że mają też do tego prawo i być może tego oczekują od nich ich wyborcy. Każdy realizuje ten mandat tak, jak uważa za słuszne. Jednak bardzo ważne i ja to uczulam panią przewodniczącą na przyszłość, aby te prawa mniejszości, prawa opozycyjne były w naszym mieście szanowane, bo na tym, na końcu drogi zyskamy wszyscy, bo ta wymiana się swobodna poglądów między, bo często do tych wymian dochodzi, jest bardzo ważna. Tylko w takim zwarciu pewnych idei, pewnych pomysłów, pewnych krytyk to miasto może zyskać, a nigdy nie straci.
0: Jedno można powiedzieć o Monice, to to, że zawsze stoi po stronie demokracji.

0: więc na pewno ten głos opozycji będzie wybrzmiewał.
1: I mniejszości też.
0: I mniejszości również, tym bardziej, że można też powiedzieć, że mniejszość właśnie dostała władzę, czyli mniejszość kobieca teraz jest na stanowisku, więc ta demokracja u nas robi się coraz bardziej równa i rzeczywiście mogę powiedzieć z doświadczenia, że trudno zapanować nad niektórymi radnymi i ich słowotokiem, wypowiedziami, niekoniecznie wypowiedziami merytorycznymi, ale znając Monikę, znając jej doświadczenie, znając styl jej pracy, wierzę, że na pewno ta demokracja będzie miała się jeszcze lepiej.
1: Przechodzimy teraz do tych dwóch zajawionych przeze mnie kwestii. Nie wiem, czy zdołamy obie omówić. Zacznijmy zatem od problemu z domem seniora, który w Koninie funkcjonował i funkcjonuje cały czas bez wpisu do rejestru wojewody, a więc no po prostu nielegalnie. Ujawniona ta sprawa w reportażu portalu lm.pl. Oglądaliście ten reportaż. Co sądzicie na ten temat? I chciałbym, abyśmy tak spojrzeli na problem szerzej, bo skoro są osoby zdecydowane na to, aby umieszczać tam swoich seniorów, to chyba wynika to z tego, że po prostu takich miejsc w tych legalnych placówkach, nawet tych płatnych, a są to duże pieniądze, jak wiemy, po prostu w naszym mieście, pewnie też w całej Polsce, mocno brakuje.
2: Od kilku lat mówi się o tym, że Polska nie jest przygotowana na proces starzenia się społeczeństwa. No i prędzej czy później, niestety prędzej niż nam się wydawało, bo pojawiły się w związku z tym problemy. Konin jest modelowym przykładem szybkiego starzenia się miasta i jednoczesnego braku infrastruktury, aby się starszymi osobami opiekować. I jakbym nie był krytyczny wobec pana prezydenta Konina, to miasto sobie z tym problemem nie poradzi, bo my mówimy o ogromnych nakładach finansowych, o ogromnych potrzebach finansowych i o przemodelowaniu w ogóle modelu państwa.
1: To u nas w Koninie są już tysiące ludzi,
2: które potrzebują pomocy, a jednocześnie Polska doświadcza bardzo intensywnego zmiany modelu społecznego. Rozpadają się rodziny, ludzie żyją w sposób bardzo indywidualny, nastawieni na własną korzyść, na własną karierę. Nie istnieje taka instytucja rodziny znana jeszcze z lat 90., gdzie rodziny wielopokoleniowe opiekowały się sobą nawzajem. Tego modelu już nie ma. I wielu starszych ludzi wpadło w pustkę. Pustkę samotności, pustkę zamkniętych domów na ostatnich piętrach wieżowców na Zatorzu. No i pojawia się alternatywa. Rodzina, która często skupiona jest na pracy, często w dużych miastach, bo to jest też perspektywa mieszkańców Konina, o której ja tutaj nawet u pana redaktora często mówię, życie i spanie w Koninie, ale praca w dużym mieście. No i nie ma tego czasu na opiekę się nad starszą osobą, no więc przychodzą z pomocą nielegalne ośrodki i to jest bardzo zła alternatywa, ale to się wydaje jedyna alternatywa dla wielu rodzin. I teraz tak, po pierwsze jest to problem samorządu, ale po drugie jest to problem rządu i ja tutaj apeluję do lokalnych parlamentarzystów na Boga, spójrzcie na ten problem poważnie, bo państwo, a samorząd w szczególności potrzebuje ogromnego wsparcia, aby przygotować się na wielki krach starzenia się społeczeństwa, bo ten problem będzie z szybkością kuli śnieżnej narastał i tych roczników starzejących się, tych baby boomers jest w Polsce bardzo wielu. Mówimy o naprawdę setkach, tysiącach osób, które będą potrzebowały wsparcia dziennego, ale też często wsparcia całodobowego. My potrzebujemy pielęgniarek, my potrzebujemy terapeutów zajęciowych, my potrzebujemy animatorów czasu wolnego, potrzebujemy infrastruktury, potrzebujemy transportu publicznego dostępnego dla osób starszych i tutaj to jest wielopoziomowy, skomplikowany problem, na którym będzie potrzeba wydać miliardy złotych i Konin sobie z tym nie poradzi. Jestem przekonany.
3: Bardzo proszę, radna Wasilewska.
0: Najważniejsze jest to, że nie radzą sobie rodziny. Miasta zapewniają tą dostępność. Uważam, że miasto Konin akurat jest modelowym miastem, które zapewnia dostępność publicznego transportu seniorom. Natomiast bardzo ważne jest to, że tego typu placówki są w nadzorze wojewody, nie miasta Konina, nie prezydenta. I to jest bardzo istotne, bo my jako miasto, władza miasta nie może zamknąć prywatnej placówki. Nawet jeżeli ona funkcjonuje nielegalnie.
1: Ewentualnie może otworzyć swoją jedną taką małą dom pomocy społecznej.
0: I dobrze wiemy, i dobrze.
1: Południowej.
0: Wszystko się zgadza, ale bardzo dobrze wiemy, jakie to są olbrzymie koszty, jak dużo osób czeka tak naprawdę na to miejsce, bo profesjonalna opieka nad osobą starszą, która ma choroby przewlekłe, która ma demencję, która nie rozpoznaje siebie, nie rozpoznaje swojej rodziny, nie jest łatwa. I zdecydowanie oczywiście łatwiej jest opiekować się niemowlakiem, ale tego też jesteśmy uczeni, że młodzi rodzice też są uczeni opieki nad małym dzieckiem, ale my jako dorośli nie jesteśmy uczeni i nasze rodziny nie jesteśmy uczeni, jak opiekować się starszą osobą z demencją, z Alzheimerem, która nie rozpoznaje sama siebie. I teraz mając taką osobę w domu, bardzo często rodziny po prostu już nie są wydolne dalej opiekować się. Jeżeli ktoś z Państwa miał kiedyś okazję założyć pampersa babci 80-letniej, opiekować się i opatrywać jej odleżyny, do toalety sama nie jest w stanie przejść, albo nawet pomóc osobie starszej, która się przewróciła, bezwładnej, która waży naprawdę zdecydowanie więcej, nie uczą nas ani w szkole, nasze rodziny też nie są uczone takich opieki. Dlatego potem rodziny poszukują takich miejsc. Jeżeli nie ma miejsc w placówkach publicznych, które też tanie nie są, szukają jakiejkolwiek alternatywy. I zamknięcie takiego ośrodka nie jest też rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest jakby tworzenie całej systemowej opieki, bo wiele z tych osób mogłoby funkcjonować dalej w swoim własnym środowisku. Ale jeżeli z drugiej strony mieszka ktoś na czwartym piętrze w bloku bez windy, z poturbowanym biodrem, nie jest w stanie przejść, wyjść do apteki, nie wychodzi z tego domu i tylko ta sytuacja zdrowotna się pogarsza.
1: No i podziękuję już teraz, bo nasz czas dobiega końca. Problem związany z narkotykami i z tym, co dzieje się w związku z tym właśnie na Konińskim SOR-ze. Do niego oczywiście wrócimy na naszej antenie, bo on jest pilny i ważny. To była audycja Posesja. Bardzo dziękuję konińskim radnym. Emilia Wasielewska, Klub Radnych Wspólny Konin.
0: Dziękuję bardzo.
1: A także Krystian Majewski, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dziękuję Państwu.
1: I ja również dziękuję. Mówię do usłyszenia. Mateusz Krzesiński.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: 5,9,31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Po reklamie.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
3: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
4: Volkswagen.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: 5,9,31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto. To w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemano, siemano, wjeżdżamy w weekend rozpędzeni, jak Conrado Moreno wjechał w publiczność. Kto nie widział, ten musi nadrobić koniecznie zaległości. Opoka, siema z tej strony, Tabi Romeo gra.

Kygo, Take Me Back w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Świetnie, że jesteście. Ciekawe, co u was dzisiaj do jedzonka szykujecie. Pewnie po tygodniu diety planetarnej w szkołach to będzie jakiś kawał steka. No różne są opinie na temat tych zmian, które wprowadzono w szkolnych stołówkach. To ja jestem ciekaw waszych opinii. Dajcie znać, jestem przy WhatsAppie, wysyłajcie głosówki, wiadomości, a może jakąś fotę zrobiliście już temu pysznemu szkolnemu obiadkowi. To też wysłać możecie. Ja śledzę do was numer zatytułowany Dior MK Crystal dla was.

0: O, słodka symfonia. Kto rozpoznał ten sampel? Reasons, Ellie Oaks w Meloradiu, Lawinia razem z nim. Tak gramy wam w weekendowym Melo po godzinie 10. No i Magda pisze, że jej córce ta dieta to wcale nie przeszkadza, bo ona od dziecka prawie bez mięsa.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
4: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
5: Volkswagen.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach. Jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
16: Dużo dobrze.
5: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
17: Czyta lektor AI.
18: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
19: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
18: Stokrotka.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

poniedziałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam przykro, łap główny.

klubie fajnie by się przy tym skakało, ale w studiu też nie jest najgorzej. Heaven, DJ Sami Janu w weekendowym Melo. Czytam, że sobota nie jest ulubionym dniem zakupowym Polaków. No to ludzie, co robić w sobotę, jak nie zakupy? Sprzątać. No właśnie. Tak sobie pomyślałem, że stworzę kilka grup i zastanawiam się, do której siebie zakwalifikujecie. Pierwsza to zakupowcy, czyli jednak kupowanie. Druga to czyściciele, czyli sprzątanie. Trzecia to kanapowcy, czyli po prostu leniuchowanie weekendowe. Są też włóczy, kije, rozumiecie, rowery, bieganie, spacerowanie. No i imprezowicze. Dzisiaj dobre Melo od 20. Dajcie znać, do której grupy się zaliczacie. Czekam na WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach.

0: Najpierw wydał epkę, potem ruszył w trasę, a wszystko skupione jest wokół wyjątkowej sceny, po prostu wysyconej diamentami. Alesso, razem z nim wokal Nate'a Smitha, I Like It, tak nazywa się ten numer, tuż przed 11:00 zagrany w Melo.
1: A już o 11:00 zagramy
0: Fate, Alan Walker.
1: Reklama.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
6: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
7: Volkswagen.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: 5931.
12: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej.
13: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
14: Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
17: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy...
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
21: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
22: Codziennie.
23: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Pani Celinka wie, co jest super.
1: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
22: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
24: Elektryk? Pewnie drogi.
22: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
24: Co? Z serwisem i gwarancją?
22: I tylko 10% opłaty wstępnej.
24: Tylko gdzie jest haczyk?
22: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
24: Czekaj, 30 tysięcy?
22: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
25: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
26: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
27: Siemanko, dzień dobry, cześć. Inni gadają, a my już wjeżdżamy do Was z najgorętszą muzyką, najlepszą na sobotnie przedpołudnie. Alan Walker, Ava Max z numerem Fight. Opoka, cześć. Melo.

spotkać ich trzech na jednej scenie, to jak wygrać w lotka. W przyszłym roku tylko szansa w Szwecji, to na kilku koncertach. Mówię o koncertach europejskich, o koncertach Swedish House Mafii, która przed momentem z Lickely pojawiła się u nas z numerem Happiness is so sad. Dzisiaj wieczorem pojawią się kolejne wielkie gwiazdy światowej sceny EDM. Zaczynamy The Best of Tomorrowland o 20:00. To właśnie początek dobrego melo w Melo Radio. Będzie Skytek, będzie Armin van Buuren, no i nówka wrześniowa, która pojawiła się w naszym line-upie, Blaster Jacks od północy. Sprawdźcie cały line-up dzisiejszego dobrego melo na player meloradio.pl. A to już Dane Housecat z numerem Girls in Love. Róbcie głośniej.

0: Etu Benjamin Rantakokko. Tak nazywa się gość, który stworzył ten numer All of My Love. I właśnie po to wymyślał się pseudonimy. Bo jak powiem, że to Eben, to już wiecie, o kogo chodzi. Wokal Easy Bizu razem z nim. A za moment Bulletproof od Laru w weekendowym Melo.
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
6: Stokrotka.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
17: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
19: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
20: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
21: Volkswagen.
22: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od

0: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: będzie.
1: Kizo Disney w Melo Radio w weekendowym Melo. Podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście, przypominając, że dziś wieczorem dobre Melo właśnie u nas z setami największych gwiazd. Wśród tych najgłośniejszych nazwisk oczywiście sceny EDM znajduje się Martin Garrix, kto czeka na premierę jego najnowszego krążka Ręka w górę. Doczekamy się późną jesienią tego roku na albumie. Poza jego produkcjami Madonna, U2 czy Ed Sheeran, no będzie się działo, to Martin Garrix obiecał nam już jakiś czas temu. To ja teraz obiecuję, że zrobi się cieplutko wszędzie tam, gdzie jesteście, bo gorące afrykańskie brzmienia house'owo Trzimzy, Fire Fire, lubcie głośniej.

0: Will.i.am, Britney Spears z numerem Scream and Shout w Mellow Weekendzie, Mellow Radio. Gorące numery tylko u nas, tuż przed południem. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Jak ktoś ma ochotę dać znać, co u niego, jakie plany na wieczór, to proszę bardzo, mellowradio.pl na smartfonach, tam jest WhatsApp. Ślijcie głosówki, ja puszczam.
1: A już o 12 zagramy
0: I Like, Marlon Hofstadt. No to wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
13: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
14: Volkswagen. Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Jak sobota to?
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
19: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
20: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
21: Ty, ale akcja!
20: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
21: To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
22: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
23: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
24: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
23: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
25: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi taniej. Najszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
27: Po reklamie.

Fast Boy Music Sounds w Melo Radio weekendowym Melo. Kiedyś można by parę stówek przeznaczyć na kilka nowych, ciekawych płyt. Dzisiaj wszystko w streamingu, więc może bardziej na pakiet jakiś premium można by sobie kilka stówek przeznaczyć. Albo na przykład kupić za to bilet na koncert swojego ulubionego artysty. Pewnie każdy z was takiego ma. No właśnie, ale jeśli w portfelu na koncie tych paru stówek brakuje, to wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was w Melo Radio szybką kasę. Kilkaset złotych może być twoje, tylko powiedz, na co tych pieniędzy potrzebujesz. Meloradio.pl. W poniedziałek kolejna runda naszej zabawy, a to Martin Garrix. Już słyszycie jeden z najdzikszych numerów tego artysty. Animals, róbcie głośno.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Zobaczyć tych dwoje na żywo na Tomorrowland to była wielka przyjemność i radocha. Armin van Buuren, Sasha, fajnie, że możemy wam ich zagrać w Melo Radio. Everlasting zatytułowany jest ten gorący numer. Armin dzisiaj w ramach Dobrego Melo. W nocy sprawdźcie line-up na player meloradio.pl.

0: słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Luster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Zapisz Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. So let me dry. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
3: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Rulon drobiowy 4,99 za 100 gramów i surówka z kiszonej kapusty złoty 89 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Włączamy niskie ceny.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
19: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
1: Volkswagen.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
8: 5,931.
4: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
16: Jak najczęściej.
4: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 4.
2: 45 milionów.
20: Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
22: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
23: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg, 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
24: Po reklamie.

W zasadzie przez cały weekend można by sobie to podśpiewywać. Brief, Jax Jones i Ina Rolston w Melo Radio. Dzisiaj usłyszałem od mojej drugiej połówki chyba najpiękniejsze pytanie, jakie można usłyszeć w połowie września. Planujemy już wakacje? No więc dajcie znać, czy to jest dobry moment, żeby wakacje przyszłoroczne już planować, rezerwować, czy jednak poczekać do nowego roku. Jak są tu jacyś doświadczeni planerzy all inclusive, to proszę wysyłać wasze sugestie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Na dole macie przekierowanie do naszego komunikatora. Głosóweczka albo wiadomość, co tam chcecie. A to już tu Colors i Primadonna w weekendowym Melo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Take It Slow, Robin Schulz. Jeśli wam go mało, to dzisiejszej nocy pojawi się w ramach dobrego Melo. To już będzie niedziela, bo pierwsza w nocy przez godzinę Robin Schulz dla was ze swoim setem. Zapraszamy bardzo gorąco, podobnie jak na kolejną godzinę weekendowego Melo.
1: A już od 13 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta.

0: Reklama. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Cześć, kochanie.
5: Co chcecie na obiad?
6: Demoulas spirale.
7: Pierogi z serem.
8: Makaron carbonara.
9: Fasolka po brytońsku.
5: Kochani, to nie jest restauracja.
9: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
5: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
10: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
16: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
17: Volkswagen.
18: Jak sobota to...
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
22: W Media Expert rewelacja! Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Bo w Media Expert dalej masz.
24: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
25: Po reklamie.
26: Melo Radio Konin na 99,6 FM.
27: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
28: Wjeżdżamy w kolejną godzinę weekendowego Melo Set Girls, Bibi Rexa i David Guetta. Odpalajcie głośniki tak mocno, jak to tylko możliwe. W samochodach, w domach, gdziekolwiek jesteście. A już przede wszystkim, jak ktoś w robocie dzisiaj, pozdrawiamy Piotrego Pokasie. Manko, no to ślemy do was najgorętszą muzykę tego popołudnia.

0: Letka tańcz. To jest przesłanie na sobotnie popołudnie i wieczór. A patrzcie, co teraz się dzieje.
1: Słuchają was wszyscy Włosi tutaj na Sycylii, bo mam od rana do wieczora Meloradio załączone.
0: Chyba się mówi bueno. Tak mi się wydaje, nie znam włoskiego. Pozdrawiamy serdecznie, kochana słuchaczko. Jesteśmy z tobą tutaj w Polsce i mamy nadzieję, że tak gorąco jak u ciebie będzie również dzisiaj wieczorem u nas wszystkich tutaj, bo przypomnę, Dobre Melo rusza o 20:00. Bawcie się razem z nami. A teraz pobawcie się przy starym, dobrym klasyku. Wyrywa z butów Paquito, Moving on Stereo.

0: Pięknie powiedziane, im mocniej kochasz, tym mocniej upadasz. World Away, Griffin w Melo Radio. Tak romantycznie, w tak energicznej i imprezowej piosence, kto by pomyślał. Takich numerów to mamy dla was więcej, które poruszają nie tylko nogami. Florida za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Melo Radio Konin na 99,6.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co Ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
15: Do soboty Rożek Koral 110 ml różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
14: Spotkajmy się w Biedrze.

Faded, nieco nostalgicznie, refleksyjnie Alan Walker w Melo Radio, a teraz parkiet przejmuje Blondish, kanadyjska DJ-ka, producentka i bardzo mocno działająca kobieta na rzecz ekologii, nawet swoją fundację założyła. To dziewczyna, której mottem DJ-sko-producenckim stało się uczynić życie miliardów na świecie po prostu pięknym. A to robi właśnie takimi numerami jak Lovers on the Dance Floor. Świeżak pojawił się na sklepowych półkach, no tak mniej więcej na początku tegorocznego lata i mam nadzieję, że ten gorąc teraz poczujecie w Melo Radio.

0: każdy twój ruch. Modelki Włodarski kończą 13 w Melo Radiu, ale Melo Weekend trwa nadal. Rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Mam wspaniałą propozycję na początek, już za kilka minut.
1: A już o 14 zagramy.
0: To będzie Self Aware Lumix.

0: Proszę dobrze zawiązać buty, żeby was tych butów nie wyrwało. Ruszamy punktualnie o drugiej.
1: Meloradio Kolin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
5: Kupuj Best Bad w Mediamarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
0: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
6: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
7: Volkswagen.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowo do odwiedzin.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
0: Po reklamie.
15: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
16: Zabrali nam lato, proszę pana.
15: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

Ależ to jest numer What If Neptunika w Mellow Weekendzie Mellow Radia. Co jeśli spytałbym, na co czekacie najbardziej w tym roku jeszcze? Pewnie wśród odpowiedzi padłoby na jakiś długi weekend. No więc spoglądam sobie szybciorem. W listopadzie przy okazji Święta Niepodległości dwa dni urlopu w poniedziałek i wtorek i robi się 5 dni wolnego, a jak się weźmie 4 dni urlopu, to się zrobi 9 dni wolnego. Już warto pokombinować, bo to raptem kilka tygodni. No a Święta Bożego Narodzenia wspaniale w tym roku wypadają, bo Wigilia w czwartek, bo pierwszy dzień świąt w piątek, sobota, 26 grudnia, będzie można sobie odebrać jeszcze jeden wolny dzień, ciach, i nagle 5 dni nie wiadomo skąd. No i tak trzeba myśleć, pozytywnie i do przodu. Rozkręćmy tę imprezę, Get This Party Started in West End w Mellow.

Moz Energii w numerze Reasons, Eli Oaks w Melo Radio. Jeśli myślicie sobie, że on tylko w studiu produkcyjnym ma tyle energii, potem przelewa to do swoich utworów, to jesteście w grubym błędzie, bo kto widział, słyszał, jak szalał na Tomorrowland 2026, ten wie, że w gościu naprawdę drzemie potężna dawka energii.

0: To promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz kiełbasa staromiejska 29,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

Gorąca Diana Hauskat w Melo Radio ASAP. Tak, to jest tytuł, który trzeba jednak wytłumaczyć, jeśli nie widzi się, jak jest napisany, bo nie chodzi o to, żeby zrobić cokolwiek tak szybko, jak to możliwe, a żeby po prostu ruszyć pewną część ciała z krzeseł, foteli czy tych różnych wygodnych miejsc, na których sobie teraz siedzicie. A jak nie teraz, to może chociaż wieczorem o 20:00 przypominam dobre Melo. Ruszamy oczywiście od The Best of Tomorrowland, a potem niech się dzieje. Line-up na player meloradio.pl. A teraz Fate, Alan Walker.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

0: Trebles i M Brother w Melu Radio. To jest numer, którym bardzo chciałem wam podziękować za to, że byliście i bardzo gorąco chciałem powitać pana Koradzie. Pana Koradzie.
1: Siemanko.
0: Witam panie Koradzie.
1: Dzień jak dobry panie Piotrze.
0: Uśmiech jest, to dobrze.
1: No, w sobotę nie może być inaczej.
0: No jasne, rozgrzewka przed dobrym Melo za chwilkę kontynuowana będzie, a kolejną godzinę rozpoczniecie naprawdę rewelacyjnym hitem ostatnich tygodni.
2: A już o 15 zagramy.
1: Sorry, papi.
0: Powiem tak, no nie ma za co. Bawcie się dobrze. Z Melo, do samego wieczoru.

0: Guza Radniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
3: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
4: Volkswagen.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
11: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.
3: To już 15 na zegarkach, ale się będzie działo w tej godzinie. Topic i Becky G na początek i Sorry Papi, za chwilę też Disturbed. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam. Zapinamy pasy i ruszamy.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie. Ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz.

Ależ to jest dobry kawałek. Pogważymy, tak podkręcamy tempo w Meloradiu na 13 minut po 15. Czy wy też tak macie, że wystarczy, że wejdziecie do sklepu, no i nagle chcecie kupić wszystko? A szczególnie teraz, gdy w sklepach są już, słuchajcie, i dekoracje jesieniarskie, i świąteczne. No, ja tak dzisiaj popłynąłem, ale wy nie musicie, bo już w poniedziałek szansa na 200 w Meloradiu. Szybka kasa do zgarnięcia. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl. Tam możecie zgłaszać się do naszej zabawy.

On Tonight w Melo, 26 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Panowie, wygraliśmy z kobietami, no ale niestety nie w niechlubnym rankingu. O tym powiem więcej za chwilę też Tatu i Laureen, to już za moment zostańcie z nami.

0: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
10: 5931.
11: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6

Safety Duo, Play and Live, tak podkręcamy tempo, to Before przed dobrym Melo. No nie mam, panowie, dla nas dobrych wiadomości, jeżeli chodzi o statystyki, bo uwaga, podsumowano zeszły rok na drogach i prawie 3/4 wypadków w zeszłym roku spowodowali faceci. No widzicie nerwusy? Nie, żebym był jakoś szczególnie zdziwiony, widząc co się dzieje na drogach, no ale panowie, to oznacza, że nie mam dla nas dobrych wiadomości, bo trzeba będzie zmienić powiedzenie i teraz trzeba będzie mówić jeździć jak chłop, co powoduje wypadki. A to świeżynka w naszej playce Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling.

0: Years and Years w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. No i przy takich numerach to zdecydowanie czuć, że jeszcze trwa lato. No i korzystajmy z tych ostatnich promieni gdzieś tam malutkich słońca, no bo niedługo zima na całego.
1: A już o 16 zagramy
0: Galaxy. No najpierw jesień, ale już w niektóre noce jest zimno, także no trzeba korzystać. Trzeba korzystać. Kungs i Teofilus London punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.
1: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Feeling blue without you.

0: reklama.
1: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
14: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
15: Volkswagen.
16: Po reklamie. Autopromocja.
17: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
18: Zabrali nam lato, proszę pana.
17: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Odkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
16: Autopromocja.

0: Radio Colin. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: No, aż sam się jaram tym, jaki gorący zestaw przygotowałem na 16. Kungs i Teofilius London na początek w Playce. Za chwilę też Pitbull i Chris Brown, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

To Thomas Gray w Meloradiu na kwadrans po 16. Miało być wesele, są kajdanki. Taka sytuacja na Opolszczyźnie. Policja tam ostatnio dzień przed weselem zatrzymała ziomka, który był poszukiwany dwoma listami gończymy i ukrywał się też kilka lat w Holandii. No ale wrócił właśnie do kraju na weselisko. No i sytuacja była taka, że on jechał do swojego kuzyna, żeby to poświętować, a tu go policjanci capnęli, jak jechał na rowerze. No i teraz zamiast wesela będzie więzienie. No ale z drugiej strony może oni mu zrobili przysługę. Nie będzie słuchał, że boli ją głowa.

0: Melo Radio. Podkręcamy
1: tempo. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fast Boy w Melo. Tak, podkręcamy tempo, to 27 minut po 16. Jakasia napisała na WhatsAppie, że świetnie przy tym numerze się szykuje na wieczorne dobre melo. No to bardzo mnie to cieszy, za chwilę też Rimady i Manuel, przy nim też będzie można pogotować, nie tylko.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
4: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to. Lewiatan.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
18: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
19: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm. Dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To bryska w Melo Radio, jeszcze 18 minut do 17 i lato pocałuj mnie, a jeżeli wy chcecie być całowani, panowie, no to okazuje się, że częściej powinniście wykonywać obowiązki domowe, bo słuchajcie, przeglądam internety, no i okazuje się, że w tych parach, w których te obowiązki domowe są rozdzielone porówno, no częściej dochodzi do cimci-rimcim. O, tak to powiem może o tej porze. Także moi drodzy, jeżeli chcecie, żeby weekend był udany, chwytajcie odkurzacz i do roboty. A to Bibi Rexha i David Guetta i Sad Girls już teraz przed nami. Przy tym też można i odkurzać, i zmywać, i inne rzeczy też można robić.

0: nie będę kończył. W sumie już za późno. Ale przynajmniej się wszyscy rozbudzili w samochodach i nie tylko, prawda? Ludacris, Ludacris, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17, a po 17 między innymi pobawimy się w Podejmij Wyzwanie. To już mogę zdradzić wam teraz.
1: A już o 17 zagramy
0: Rumors. Także będzie Thomas Gray, będzie Podejmij Wyzwanie, ja też będę i zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Reklama.
2: Kochanie, to jest tylko paczka, co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka, to Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę, widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek Emcador, Setto, Dottie, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom, mistrzowska jakość u producenta. Mardom, Konin, ulica Europejska 32, www.mar-dom.com.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj

0: Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
14: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
19: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
20: 5931.
21: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: słuchaj na 99.6 FM.
1: 321-321-777. Już możecie dzwonić, żeby podjąć wyzwanie. To już za chwilę. 321-321-777. Czekam na wasze telefony i witam was gorąco. Konrad Traczyk, siemanko.

0: Wyjmij wyzwanie.
1: Axel i Bon na Antenie Melo Radia, tak podkręcamy tempo na 14 minut po 17, a teraz będziemy podejmowali wyzwanie, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmowała Sandra. Siemanko, Sandra.
2: Witam, halo.
1: Ja słyszałem, że ty masz taką sobotę zarobioną, chociaż najbardziej sobotę zarobioną to ma chyba twój chłop, co?
2: Oj, bardzo. Pozdrawiam, no, jeśli mnie słyszy.
1: Słuchaj, na pewno słucha, ale powiedz, co on robi w ogóle, niech ci zazdroszczą inne.
2: Aktualnie to panele.
1: A no właśnie. Chłopak remontuje, słuchajcie, panowie. Bierzemy przykład w takim razie z chłopaka Sandry, ale Sandra, my nie o twoim chłopaku dzisiaj wyjątkowo, a będziemy podejmowali wyzwanie. Co ty na to?
2: Okej.
1: Tak nie zabrzmiałaś przekonywująco, ale dobra, lećmy w to w takim razie. Słuchaj, ja też pomyślałem, że dzisiaj sobie trochę o miłości, o związkach pogadamy. Wyobraź sobie, że jesteś taką moją najlepszą przyjaciółką, bo ja dzisiaj mam taką randeczkę wieczorem. Doradź mi, słuchaj, co zrobić, żeby po prostu to była znakomita randka, jak ty byś to widziała, jak byś to zaplanowała, jako taka moja bestii.
2: Jeśli chodzi o pierwszą randkę?
1: Kolejną, ale wiesz, żeby było tak sztos.
2: No, kwiaty, nie? Na
1: kwiaty?
2: Pewno kwiaty.
1: Aha.
2: Zaprosić do restauracji.
1: Aha, a co do jedzenia?
2: No to co dziewczyna wybierze, nie?
1: No, ale co ty byś na przykład wybrała?
2: Jakiś makaron może.
1: Makaron, okej, dobra, ale rozumiem, że bez cebuli, bez czosnku.
2: Tak.
1: Dobra, Sandra, mamy to w takim razie. Ja mam zaplanowaną idealną randkę, ty masz skiety od Melo Radia. No i jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
2: Pozdrawiam Rafała.
1: No to pozdrawiamy.
2: Który walczy.
1: No?
2: Który walczy w mieszkaniu naszym.
1: O właśnie. A jak wiemy, z remontami zawsze trudna sprawa, więc dużo wytrwałości też dla chłopa. Niech ma. Podejmij wyzwanie.

0: Ależ nam się zrobiło romantycznie. All of my love w Melo, tak podkręcamy tempo. To 26 minut po 17, a za chwilę o głośnym ślubie w polskim show biznesie. Zagra nam też Duke Dumont. To dosłownie za parę chwil.
1: Melo Radio Konin na 99,6 FM. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: 5931.
21: Jak liczyć na szczęście w lotto?
20: Jak najczęściej.
21: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.

Pakito, Pakito w Mel Radio, a my oficjalnie mamy nowe małżeństwo w polskim showbiznesie, bo Filip Heiser i Bianka powiedzieli sobie tak. No i przeglądam, słuchajcie, zdjęcia z tego ślubu w internetach, no i okazuje się, że uwaga, ślubu udzielał ksiądz osiedla, on się tak na TikToku nazywa, który był przy okazji w programie The Traitors Zdrajcy. No to w takim razie pozostaje mieć nadzieję, że w tym małżeństwie wszyscy będą lojalni.

0: Nicki Minaj i Starships to jest idealne podsumowanie 17 w Biforze przed dobrym Melo.
1: A już o 18 zagramy
0: Fire, Fire. Oj, będzie ogniście, będzie gorąco i będą płomienie. Wy też bądźcie punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
15: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
17: Jak się bawić, to się bawić. Drzwi... A, dobra, chciałem powiedzieć, że Fire otwiera 18. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam za chwilę też m.in. Euphoria.

Martin Garrix i Ed Sheeran, tak podkręcamy tempo. To Mel Radio na Ed Sheeran ostatnio no niezbyt dobrą passę ma. Artyści, którzy mieli go supportować, słuchajcie, zrezygnowali z tych występów. Dużo też krytyki, a wszystko po tym, gdy Macklemore został usunięty z amerykańskiej części trasy. No, dzisiaj ta ma zostać wznowiona. Jak to wszystko będzie wyglądało? Myślę, że wielu z nas jest ciekawych, ale też nie oszukujmy się, chyba wszyscy kochamy dramy. A bez żadnych dram, Ariana Grande już teraz i Break Free, za chwilę też Neptunika.

0: Robin Schulz i Take It Slow. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A czy wy już gotowi na wieczorne dobre Melo? Może dzisiaj macie na przykład imprezę w jakimś konkretnym stylu, greckim, bajkowym, tureckim albo na przykład jesieniarskim? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. A u nas za chwilę Jonathan Pezet i Lipka.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Złote paluszki. Rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym tanie.

Florida i Kesha, ja pytałem was parę chwil temu o wasze plany na ten wieczór, jakieś tematyczne imprezy. Domi dzisiaj napisała, że idzie ze swoim chłopakiem do przyjaciółki na włoski wieczór z pizzą, pastą i włoskimi piosenkami. Kasia ma babski wieczór z oglądaniem bajek Disneya przy popcornie i różnych napojach. No, za dzieciaka to się nazywało nocowanka. Z kolei Marcel napisał, że dzisiaj wbija do swoich ziomków na kawalerski. No, czyli też jakby nie patrzeć, tematyczna impreza. Ciekawe, co tam się będzie działo, bo słyszałem, że czasami tam jakaś pani też się pojawi, mimo że to męski wieczór. Kolega mówił. A to David Guetta i Hypaton, You and I, Me and You. No, wszyscy jesteśmy razem.

0: No nie powiecie mi, że chociaż trochę przy tym kawałku nie poruszaliście gdzieś tam palcami na kierownicy albo biodarkami, na przykład gdzieś w domu. Łomen, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Melo, a po 19 oj się też będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Turn the Lights Off. Punktualnie o 19 dodam, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
8: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
2: Nie wiem, kiedy nadszedł ten moment, że o tej porze już tak się robi ciemnawo za oknami, ale będzie w takim razie bardziej klimatycznie. Turn the lights off na początek 19:00. Konrad Traczyk, witajcie.

nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

poniedziałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie przegrywam.

Marlon Hofstadt, to Melo Radio, to już kwadrans po 19. Dzisiaj dobre Melo, dzisiaj też Before oczywiście przed dobrym Melo. No ale wiadomo, jak Melo poniesie, to człowiek tam tą kartę przykłada, nagle w poniedziałek patrzy, o kurczę, nie mam do końca miesiąca. Ale od czego jest Melo Radio już w poniedziałek? Będziecie mieli szansę na 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie w Melo Radio. Ale już teraz możecie o tym pomyśleć i wbić na meloradio.pl i napisać nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my z przyjemnością pomożemy.

Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio World Way. U nas 25 minut po 19, a u was dzisiaj Melo, czy może jednak robota, albo zupełnie inne plany? Czekam na wasze głosówki i wiadomości na WhatsAppie Melo Radio.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20:00 w TVP2.

To za Cross Dynamite, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze na 19 minut przed 20. Grzesiek napisał na WhatsAppie Meloradia, że pozdrawia ze spaceru. No to bardzo fajny pomysł na spędzanie sobotniego wieczoru. Ale Seba też się fajnie bawi tego wieczora. Napisał na WhatsAppie Melo, że dzisiaj świętuje z ziomkami zdanie prawka. No to słuchajcie, no to jest co świętować i coś czuję, że rano nie będzie można z tego prawka korzystać.

wchodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Galantis i No Money w Melo. Niektórzy z was piszą na WhatsAppie Melo, że leżą chorzy w łóżku, tak jak Konrad z Inno Wrocławia. Mordeczko, dużo zdrowia zatem dla ciebie, a dla was wszystkich oczywiście dobrej sobotniej zabawy i w łóżku, i poza łóżkiem, wszędzie, gdzie jesteście.
1: A już o 20 zagramy
0: The Best of Tomorrowland, a ja wracam jutro, hej! I have a dream. One day.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: 5931.
8: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej.
9: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: 5, 9, 31.
4: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato już pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

is Skytech. Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, Skytech. Zapraszam na 89. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Markusa Schulza, Mesto, Masano i wiele więcej. A na początek naprawdę przyjemna propozycja od Edmundo Silvy, Listen to the Waves. Dajcie głośniej.

sytuacji dosyć SkyTech. Naprawdę ciekawa propozycja od Kulpa, You're Not Alone. Tuż przedtem nowy od Mob i Fast Boys z numerem Super High. A już za chwilę Masano wraz z Humans Music Underground. Dajcie głośniej.

słuchacie This is Skytech. Progresywne brzmienie od Matta Frigina i Oralize wraz z Maxem Robinsonem, Love Me Again. Tuż przedtem Adam in Deep z numerem Jump Off. A już za chwilę holenderska legenda Elke Klein z numerem Hold On. Dajcie głośniej.

Cały czas słuchacie DC Skytech. Bardzo przyjemna propozycja ze Smash the House. Pesto, What You Gonna Do. Tuż przedtem Arno Kos i Norman DeRay z numerem Lennon's Favorite. A już za chwilę Stretch & Vern oraz Sevek z numerem I'm Alive. Dajcie głośno.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Dobre Melo w Melo Radio. Melo.

0: Meloradio Konin. Autopromocja.
1: Pada deszczyk, popaduje.
2: Odsłał, po Rzeszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No, zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo?
3: Jak najbardziej.
1: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
0: Rano obudzi największego śpiocha.